zapowiadają wypadki.

0: Dzień środkowy się budzi, a z nim wasi poranni prowadzący Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz. Spoglądamy na zegary, już za krótką chwilę będzie szósta i zaprosimy was na pierwsze o poranku wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
2: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
1: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
1: Autopromocja.
3: 2 września w kalendarzu i to jest środa, punktualnie godzina 6:00. Jak zawsze o tej porze wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
4: Pierwszy dzień nauki w nowym roku szkolnym. Niemieckie władze oficjalnie oskarżyły Rosję w sprawie ataku dronowego na lotnisko w Lipsku. Islandia pokochała twórczość Olgi Tokarczuk. 5 milionów uczniów w całej Polsce rozpoczęło nowy rok szkolny. Czeka ich cała lista zmian. Wśród nich m.in. nowa podstawa programowa, nowe zdrowsze jedzenie na stołówkach i nowe zasady dotyczące smartfonów. W przedszkolach i podstawówkach uczniom nie wolno ich używać. Z początkiem roku ból głowy mają rodzice, wyprawka szkolna, piórniki, zeszyty, plecaki. Niektórzy zostawili zakupy na później.
5: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
6: Zależy, u nas w szkole jest tak, że większość rzeczy typu plastycznych i tak dalej mają w szkole, więc tego nie musimy kupować, a zeszyty to dopiero na początku roku mówią jakie, więc u nas akurat czekanie na ostatnią chwilę jest...
5: Przydaje się, tak.
4: W drodze do szkoły o bezpieczeństwo dzieci zadba policja. Przy wielu placówkach pojawią się dodatkowe patrole, mówi podinspektor Mirosław Dybich ze Śląskiej Komendy.
7: Będą sprawdzać przede wszystkim, czy dzieci w sposób zgody z przepisami są dowożone do szkoły, czyli czy są w fotelikach i czy przypadkiem, co zdarzało się, na przykład w jednym samochodzie sąsiad przewozi czwórkę, piątkę dzieci.
4: Białostocka policja z kolei w wakacje kontrolowała oznakowanie przy szkołach, mówi podkomisarz Michał Martyniuk.
8: Związane to było m.in. z poprawą widoczności znaków drogowych, usunięciem zakrzywienia, odmalowaniem linii poziomej na jezdni, jak również poprawą oświetlenia w tych miejscach.
4: Stąd apele do kierowców, by nie jeździli na pamięć.
2: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
4: Niemiecki rząd oskarżył Rosję o atak dronowy na lotnisko w Lipsku. Miesiąc temu znaleziono drona wyposażonego w materiały wybuchowe. Możliwe, że Moskwa przygotowuje się na większe ataki, mówi pułkownik Piotr Lewandowski.
9: Myślę, że Rosja to wszystko na razie przygotowuje, nie wykorzystuje w pełni, właśnie czekając na moment, kiedy ta wojna skończy się.
4: W Polsce paliła się ostatnio fabryka dronów i hala magazynowa. Polskie służby przypuszczają, że to też był sabotaż. Islandia rozczytuje się w twórczości Olgi Tokarczuk. Polska noblistka dostała właśnie islandzką międzynarodową nagrodę literacką. Na język islandzki przetłumaczono w ostatnich latach jej dwie powieści: Prowadź swój pług przez kości umarłych oraz Dom dzienny, dom nocny.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
10: Prace drogowe w Legnicy nie ustępują. Kierowcy muszą się liczyć z utrudnieniami w wielu częściach miasta. Remontowana jest m.in. ulica Działkowa. Trwa też remont ulicy Zesłańców Sybiru, realizowany w ramach legnickiego programu drogowego. Także na Poznańskiej powinniśmy być czujni.

0: Pogoda w Legnicy.
1: Poranek w Legnicy nie będzie najgorszy, jeśli chodzi o warunki pogodowe. Za chmur ma do nas wyglądać słońce, a na termometrach zobaczymy mniej więcej 17 stopni. Warto jednak pamiętać, że temperatura odczuwalna będzie o kilka stopni niższa. Ma na nią wpływ silny wiatr, osiągający prędkość w porywach do 38 km na godzinę. Ogólnie w ciągu dnia opady są mało prawdopodobne.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej będziemy stosować system obrony Częstochowy, gdyż wspomnimy historyczny potop, Szweda.
3: Po szóstej też wrócimy do szkoły, ale tej z lat 90. i poszukamy czegoś, czego dzisiaj już tam nie ma. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. 4 minuty po godzinie szóstej w dzień środkowy. No i odliczamy w kierunku weekendu. The Final Countdown, Grupa Europe.

0: macie ochoty, to my was lekko przymusimy. Bądźcie happy, happy, happy, happy od samego rana 11 po 6. Serdeczne dzień dobry, mówimy wam 2 września. Dzień środkowy mamy i zaglądamy o wczesnej porze do kalendarza.
1: 52 lata temu odbyła się premiera filmu historycznego Potop w reżyserii Jerzego Hoffmana. Dzisiaj obchodzimy również Dzień Dużego Rozmiaru.
2: Oj, to świetnie się składa, bo ja mam naprawdę dużego rozmiaru debet na koncie. No tak. A wy pochwalcie się, co wy macie dużego? 22, 4, 4 i 3 zera. Może na przykład dużą niechęć do porannego wstawania.
0: Oto.
2: Albo duży głód na małą parówkę. Zaczynamy apel poranny, czekamy na wasze głosy. 22, 4, 4 i 3 zera. Dzwońcie, a my zagramy panią Wrzesień. Bardziej światowo to będzie September Radio Złote Przeboje. 12 minut po 6.

0: antygrawitacyjny. Król Michael Jackson zaprezentował w tym kawałku po raz pierwszy, czyli taki głęboki pochył bez odrywania stóp od ziemi. Nie próbujcie tego w domu, bo to grozi zaspaniem do roboty, a nawet przespaniem reszty tego tygodnia. To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 19 po 6 w środę.
1: Dzień dobry. Lata 80. za chwilę ponownie zagoszczą na antenie Radia Złote Przeboje i zagra polski zespół, który kiedy wydał nową płytę, to ludzie wybijali szyby w sklepach. Dzisiaj nie do wyobrażenia. Sami sprawdźcie, o który to zespół chodzi. Zostańcie blisko Radia Złote Przeboje.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
1: Kawka z ciasteczkiem za 35,99?
2: Kawka się ceni.
3: Na szczęście kuchnia Wikinga ceni Ciebie. Za 35,99 masz pyszne śniadanie, obiad i kolację z dowozem do domu pod same drzwi. Zamów dietę Start za 35,99 na kuchniawikinga.pl. Dieta Start od kuchni Wikinga. Polecam. Cezary Pazura.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę?
2: Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Rzeźki poranek na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: cudowny, poranny Woogie Woogie, Boogie Wonderland, Earth, Wind and Fire w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, mamy nowy miesiąc, nowy sezon radiowy, nowy rok szkolny, nowe szanse, a my budzimy was po staremu, czyli największymi złotymi przebojami. Sprawdzamy, czy wstajecie razem z nami w dniu dużego rozmiaru 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
1: Cześć, ja mam dużą ochotę na spanie. Pozdrawiam Sebastiana.
2: Pozdrawiamy Sebastiana. Znamy to i łączymy się w tym wielkim bólu. Ludzie poranni to mają tak dużą ochotę na spanie, że regularnie zdarza mi się podwyżki przespać. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest numer dla tych, co zaspali na aper poranny, a teraz będzie piosenka tak energetyczna jak Cappuccina Poranna, Felicita, Albano i Romina Power. Jest minuta po 6:30. Głośniej robimy, niech sąsiedzi też usłyszą.

0: Wszyscy z film Euphoria, Narcos, Heartbreak High, Elite, Glow to tylko niektóre seriale, w których wykorzystano ten przebój. Small Town Boy, Brąski Beat to tylko wspomnieliśmy o serialach, a są jeszcze przecież filmy. Fantastyczny przebój o poranku w radiu, Złote Przeboje za 21:07.
1: My go wykorzystujemy do tego, żeby całą Polskę postawić na nogi i to zawsze działa, kochani. A gdyby jeszcze było mało, no to będzie Kulende Ganki Celebration już za chwilę, bo celebrujemy w pół do piątku, w pół do weekendu. Bądźcie z nami koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
2: Nie kochaj mnie.
1: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
12: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
13: Jeśli chcesz dobrze spać, to...

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Złote przeboje w drodze.
3: W Legnicy będzie przebudowana nawierzchnia przy Urzędzie Miasta, przy ulicy Świętego Piotra. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na wykonanie prac. Inwestycja ma uporządkować ten teren i poprawić komfort pieszych oraz kierowców. Powstaną nowe miejsca parkingowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.

0: Gramy temat. Dzwońcie.
1: Z okazji powrotu do szkoły. My też chcemy dzisiaj wrócić do szkoły, ale dzisiaj wrócimy do szkoły z lat 80. i 90. i poszukamy rzeczy, które wtedy były codziennością, a dzisiaj byłby to szok, zaczynając od przyborów szkolnych.
2: Ja pamiętam na przykład taki gruby długopis, który miał kilka kolorowych wkładów.
3: Tak. Ja z kolei na przykład pamiętam zapach niebieskich halówek, w których wszyscy ćwiczyli na WF.
4: Ja pamiętam, słuchajcie, pachnące chińskie gumki do ścierania i do wąchania. Służyły, co niektórzy lubili też podgryzać. Co było takiego w szkołach lat 80. i 90., czego dzisiaj już nie ma? 2244430, ale możecie też napisać na adres poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najfajniejszą podróż sentymentalną wyślemy wam nową, zupełnie nową, złotą gawę porannego programu. Wracamy dzisiaj do szkoły z lat 80. i 90. 2244430.
0: Mamy temat.

0: Wstajesz rano, patrzysz w lustro, mówisz seks bomb, ale dzisiaj to już przesadziłeś. Tom Jones budzi nas w dniu środkowym w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 4.07. Mamy dopiero drugi dzień września i co, to już bociany odlatują?
1: Tak, już, ale tym razem niektóre z tych bocianów będą dokumentować swoją podróż, bo na ich grzbietach pojawiły się specjalne aparaty. Co uchwycą? Sprawdzimy to w najbliższych wiadomościach o 7.00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Kaufland jest!
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Reklama.
10: Jest punktualnie 7.02 września, w środę. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
11: Śmiertelny wypadek na autostradzie A1. Służby wyjaśniają, jak doszło do wypadku. Zdrowsze menu w szkołach. Ryby, dania wege i więcej warzyw. Bociany odlatują, a naukowcy je obserwują. Specjalne kamery na grzbietach ptaków. Służby wyjaśniają, dlaczego doszło do tragedii na autostradzie A1 koło Mykanowa w Śląskiem. 4 robotników drogowych zginęło, 4 osoby zostały ranne po tym, jak wjechała w nich ciężarówka. Prace były odpowiednio zabezpieczone, zapewnia Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
12: Już kilkaset metrów dalej, wcześniej była informacja o tych robotach. Gdy przyjechali tutaj do pracy, rozstawiali się, przygotowywali się do nowego dnia pracy, doszło niestety do tego smutnego zdarzenia.
11: Zatrzymano już kierowcę, to 32-latek z województwa łódzkiego. Był trzeźwy. Górnicy zakończyli podziemny strajk w kopalni Wujek w Katowicach. Zarząd Polskiej Grupy Górniczej zawarł z protestującymi porozumienie. Związkowcy mówią, że górnicy uzyskali swoje, ale nie będą upubliczniać na razie żadnych informacji, bo tak się umówili z zarządem PGG. Górnicy protestowali, bo nie zgadzali się z formą likwidacji kopalni. Żywieniowa rewolucja w polskiej szkole. Na stołówkach obowiązuje nowy jadłospis. Raz w tygodniu ryba, posiłek wege. Do tego więcej owoców i warzyw zamiast przetworzonej żywności. Ma być mniej cukru, soli oraz smażonych potraw, wyjaśnia wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka.
13: Ponieważ bardzo mocno zależy nam na tym, żeby dzieci wychowywały się w zdrowiu, żeby dbać o zabezpieczenie nie tylko na tu i teraz, ale też po to, żebyśmy mogli powiedzieć za kilkanaście lat u tych dzieci fajnie, zdrową dietą zapobiegliśmy wielu chorobom.
11: Zmiany obejmą też sklepiki szkolne, w których będą produkty zawierające mniej cukru. Bociany odlatują już do ciepłych krajów, niektóre z nich wraz z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach około 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
14: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
11: W poprzedniej odsłonie projektu naukowcy dowiedzieli się ze zdjęć, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sport w 3.
5: 30 sekund.
0: Błażej Kulesza, zapraszam. Deszcz torpeduje dokończenie pierwszej rundy US Open. Część spotkań organizatorzy musieli przenieść na następny dzień. Wśród nich są mecze Polek, Magdalinet oraz Magdaleny Fręch. Spotkania trzeba było przerwać odpowiednio po i w trakcie pierwszego seta. Sensacji nie zabrakło za to w pierwszej rundzie piłkarskiego Pucharu Polski. Do tej największej doszło w Lublinie. Tam Motor 3-0 pokonał Legię Warszawa. Z pucharem pożegnała się też Wisła Kraków, przegrywając w Opolu z Odrą 1-2, a Siarka Tarnobrzeg u siebie pokonała 3-2 Zagłębie Lubin.
5: Złote przeboje w drodze.
9: Wraz z początkiem roku szkolnego na ulicach Legnicy znów pojawi się więcej dzieci i młodzieży. Policja apeluje do kierowców o szczególną ostrożność w pobliżu szkół, przedszkoli i przejść dla pieszych. Warto zwolnić i uważnie obserwować drogę, bo najmłodsi nie zawsze potrafią dobrze ocenić odległość i prędkość nadjeżdżającego auta.
5: Pogoda w Legnicy.
9: Poranek w Legnicy będzie dosyć przyjemny. Po godzinie 10 termometry wskażały 20 stopni. Ma nam też towarzyszyć słońce. Wiatr pozostanie umiarkowany. Na chwilę obecną osiąga prędkość w porywach do 20 km na godzinę. Ciśnienie też ma być w normie. Ogólnie synoptycy nie zapowiadają większych pogodowych rewolucji. Deszcz prawdopodobnie pojawi się dopiero w nocy.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM.
10: Komu złoty bilet. Mamy dla was zaproszenie na super koncert i po siódmej powiemy wam, jak je zdobyć.
15: Po siódmej też sprawdzimy, czy da się ukraść człowiekowi głos. Radio Złote Przeboje, głos poranny w waszym domu. Dzień dobry, w środę wam mówimy i gramy wam wilki na dobry początek tego dnia. 4 po 7.

0: kiedy, kiedyś to się grało, a kto wam zagra tak jak my, jak Złote Przeboje, to była piosenka o letnich nocach, a my teraz o ostatnim wieczorze lata będziemy mówili. 18 września w Pałacu Zamojskich w Kozłówce odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. Beata Unplugged, ostatni wieczór lata, a radio Złote Przeboje ma dla was podwójne zaproszenie na ten koncert Beaty Kozidrak.
1: Siedzę i siedzę.
2: Otóż to będzie można posłuchać m.in. tego przeboju, ale w akustycznej aranżacji. A żeby zdobyć bilety, musicie wejść na złoteprzeboje.pl, naszą stronę w internecie, i tam napisać, jaki jest twój wymarzony sposób na pożegnanie lata.
0: Nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. Złote bilety na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce do wygrania. Tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz piosenka, która tylko u nas tak bardzo stawia na nogi. Elton John, Something About the Way You Love Me.

0: Autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
0: W tym tygodniu podpowiemy, jak z uśmiechem powitać jesień.
1: Sprawdzimy, co zrobić, by powrót do pracy i szkoły nie kojarzył się z przygnębieniem.
0: I doradzimy, jak radzić sobie ze smutkiem po zakończonym urlopie.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już dziś po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.

0: Polsce do dzisiaj jest wielu oddanych fanów Davida Bowiego, jest choćby fakt, że na warszawskim Żoliborzu powstał swego czasu mural przedstawiający właśnie tego, jednego z najważniejszych muzyków drugiej połowy XX wieku, malowidła autorstwa Davida Celka. No a David Bowie zaśpiewał w duecie z Patem Metheny w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: W pół do dziesiątej, środa, środek tygodnia, a przed nami wokalistka, która zaczynała jako projektantka ubiorów, pracowała też w fabryce odzieży i stąd się wzięło jej zamiłowanie do szalonych strojów scenicznych, a pseudonim, a właściwie jego początek pochodzi od imion Caroline i Catherine. Catch dołożyła, żeby lepiej brzmiało. No to CC Catch w Radiu Złote Przeboje, bo kochani, wakacje się skończyły, ale lato, czas imprez ciągle trwa, no to Heartbreak Hotel, gramy.

0: wyrok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

0: kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
8: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
9: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
10: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
11: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
12: Suszarko Soniu, wylałem herbatkę na paragon z Biedronki. Kod do quizu nam się zaraz rozpłynie.
13: Pędzelku puszku, jakoś temu zaradzimy.
12: Paragon wysuszony i uratowany. Kod do aplikacji zostanie wpisany.
14: Zrób zakupy za minimum 67 zł z kartą Moja Biedronka. Wpisz kod z paragonów aplikacji Biedronka i rozwiąż quiz, by zdobyć dodatkową naklejkę. Limit dzienny, jeden kod na kartę. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
15: Reklama.

0: Zadzwoniłem, żeby ci powiedzieć, że cię kocham. My to z tego samego powodu to każdy poranek z wami zaczynamy. Za dzisiejszy już wam bardzo dziękujemy. Stevie Wonder śpiewał, a to było Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry.
1: I wasi poranni prowadzący: Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, Tomek Florkiewicz.
2: Dziękujemy.
1: A teraz przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
3: Ja też wam bardzo dziękuję i za chwilkę już po godzinie 10 będę wszystkich pracujących namawiała, żeby zrobili sobie to, do czego wszyscy mamy prawo, a czasem o tym zapominamy.

0: Joe Cocker i jego głos na początek przedpołudnia w Radiu Złote Przeboje to jest to, ale najpierw za 4 minuty najważniejszej wiadomości o godzinie 10 z naszego miasta i okolicy zapraszamy.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę w samo południe na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama. Tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje, już prawie 10:00.
4: Wiadomości z Legnicy.
5: Kamil Bekier. Boisko przy Paderewskiego przestanie straszyć. Zaniedbana przestrzeń w końcu przejdzie metamorfozę, mówi prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
6: Docelowo chcielibyśmy tą przestrzeń przekształcić jednak w większości w teren zielony, także w przyszłości będzie tu więcej drzew.
5: Dodam, że obecnie boisko służy mieszkańcom miasta za parking. Powoli zapełniają się też parkingi przy legnickich szkołach. W mieście nowy rok szkolny rozpoczęło blisko 12 800 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas miejskiej inauguracji 242 najzdolniejszych uczniów otrzymało stypendia za wybitne wyniki. Miasto przeznaczyło na ten cel prawie 242 tysiące złotych. Pozostajemy w szkolnych murach. Dziś w południe przed 7 liceum ogólnokształcącym w Legnicy przy ulicy Radosnej odsłonięty zostanie mural poświęcony Zbigniewowi Grochowskiemu, uczestnikowi Powstania Warszawskiego. Wczoraj pan Zbigniew skończył 100 lat. Był harcerzem Szarych Szeregów, fotoreporterem i wieloletnim nauczycielem matematyki.
4: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
7: Dorota Werdecka. W pierwszą środę września sprawdzamy powakacyjne nastroje i bierzemy pod lupę zjawisko nazywane post-holiday blues. Co to takiego? Tłumaczy psycholożka Magdalena Chorzewska.
8: To jest po prostu spadek nastroju po urlopie. Nie jest to jednostka chorobowa ani diagnoza kliniczna. To jest potoczne określenie przejściowych trudności pojawiających się po powrocie do pracy, do codziennych obowiązków. Badania potwierdzają, że urlop zwykle poprawia samopoczucie, ale jego korzystne efekty mogą stopniowo zanikać po powrocie do pracy.
7: Czym się przejawia post-holiday blues i jak go rozpoznać o tych objawach? Posłuchajcie za godzinę.
4: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
5: Temperatura w Legnicy cały czas stopniowo wzrasta. W drugiej połowie dnia nasze termometry wskażą od 24 do nawet 25 stopni. Według synoptyków deszcz raczej nie przywędruje do naszego regionu. Parasole możemy zostawić w mieszkaniach. Ciśnienie pozostanie w normie. Wiatr także ma być umiarkowany. Na chwilę obecną osiąga prędkość w porywach do 22 km na godzinę.
4: Radio Złote Przeboje 90 FM.
9: Mówiłam, że dzisiaj będę przypominać, jak codziennie po godzinie 10, do czego mamy prawo codziennie w pracy, a nie zawsze z tego korzystamy, bo zapominamy. I oczywiście, że będę przypominać.
10: Radio Złote Przeboje.
9: Do przerwy. Do przerwuni. Oczywiście, a wtedy bierzecie telefon i dzwonicie do Radia Złote Przeboje. Za chwilkę powiem wam, o czym bym chciała, żebyśmy sobie dzisiaj w wolnej chwili porozmawiali. Bo przecież robota nie zając. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Ciekawa jestem dzisiaj bardzo, jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy, jeszcze zanim zaczniesz pracować, kochana słuchaczko, słuchaczu Radia Złote Przeboje. Bardzo jestem ciekawa, bo u każdego z nas to wygląda inaczej. Niektóre rytuały są genialne, inne wspaniałe w swojej prostocie. Wiosną, pamiętam, że słuchaczka o imieniu Małgorzata, to mi zapadło w pamięć, zdradziła, że pierwsza rzecz, jaką robi ona i jej koledzy z pracy po przyjściu doń, jest nakarmienie myszki, która zamieszkała w magazynie, i to śniadanko z myszką stało się codziennym rytuałem na rozpoczęcie ich pracy. I czekam na wasze dzisiejsze sposoby. 224430 za najciekawszy telefon oddam z radością dzbanek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 224430.
1: Robota nie zając.

0: Robota nie zając.
1: Nie zapominajmy o tym. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? Dzisiaj sobie o tym rozmawiamy między największymi przebojami lat 80. i 90. I badania mówią, że prawie 90% Polaków, no prawie, po przyjściu do pracy najpierw sięga po... No właśnie.
2: Oczywiście jest to kawa, a w poniedziałki nawet na podwójnym espresso. No i oczywiście z cukrem.
3: Tutaj Basia z Katowic. Może to się nie wydaje aż takie szalone, ale ja za każdym razem, kiedy wchodzę do biura, ściągam buty i zakładam klapki, które zawsze trzymam pod moim biurkiem. Mam albo klapki, albo takie popcie z różowym futerkiem. Nie. I to sprawia, że czuję się 10 razy bardziej komfortowo.
1: To bardzo ładne, wyobraziłam to sobie. Basiu, myślę, że byłabym twoją fanką w pracy. Za najciekawszy telefon oddam z radością dzwonek filtrujący z logo Radia Złote Przeboje po godzinie 12. Jaka jest pierwsza rzecz, którą robisz po przyjściu do pracy? 2-2, 4-4 i 3-0.
0: Robota nie zając.

0: Zania, to ostatni dzwonek na lot po okazji do strefy Szkoła w Auchan.
1: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach, już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa.
6: Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
7: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Oglądaj nowy sezon Zajazd, będzie się działo od poniedziałku do czwartku o 16 w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
8: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele. Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i przyjaciele. Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
9: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
10: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
11: Marian, a gdzie mogę kupić
12: na mediaexpert.pl?
11: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
12: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
12: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
14: Pierniczku Przemko, coś cię gryzie?
15: Ach, herbatko, Haniu, podgryza mnie. Myślę, że zgubię naklejki naszego gangu.
14: Jakoś temu zaradzimy. Spójrz, ja zbieram je w aplikacji Biedronka. Są bezpieczne, zawsze pod ręką i żadna mi nie zginie.
15: Ojejciu, jakie to zaradne. W takim razie też zacznę zbierać naklejki w aplikacji.
13: Zbieraj naklejki w wybranej formie w aplikacji Biedronka lub tradycyjnie. Odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.

duszą wrażliwym i romantycznym, a równocześnie fanom Beaty Kozidrak. Przypominam, że Beata zaprasza Was na wyjątkowy koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata. Pałac, ogrody, róże, kameralne wykonanie największych przebojów artystki. To będzie piękny wieczór, ostatni wieczór lata. Tak nazywa się ten koncert, 18 września, to będzie wtedy wieczorem w Pałacu Zamojskich w Kozłówce. 18 dzień września właśnie. A żeby wygrać w Radiu Złote Przeboje złoty bilet, czyli podwójne zaproszenie na ostatni wieczór lata z Beatą, zajrzyjcie na stronę złoteprzeboje.pl, odpowiedzcie na pytanie dotyczące końca lata i czekajcie potem na nasz telefon. Radio Złote Przeboje, za 15 minut będzie południe, a teraz single, hallelujah.

0: Arctica i z nią i jej wielkim przebojem z roku 89. Dochodzimy już do godziny 12. Do południa środowego zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
5: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.

0: Teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Reklama. Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
2: Wiadomości z Legnicy.
3: Kamil Bekier. W Legnicy przez ponad miesiąc sprzątano nielegalne wysypiska śmieci. Najwięcej odpadów kolejny raz znaleziono przy ulicy Monterskiej. Łącznie z tego miejsca wywieziono ponad 200 ton śmieci. A skoro o sprzątaniu mowa, Legnica mówi dość kontenerom na odzież. Chodzi o pojemniki, które pojawiają się w mieście bez zgody. Miasto zapowiada, że będzie je usuwać na własną rękę. A rachunkiem chce obciążyć firmę Wtórpol.
4: Mimo kontaktu z jej właścicielem, z firmą, ona do tej pory ich nie usunęła, a wręcz odwrotnie dostawia kolejne, dlatego będziemy je wszystkie zabierać i utylizować.
3: Mówił prezydent Maciej Kupaj. Jak podkreślają urzędnicy, ubrania z takich pojemników mogą później trafić m.in. do second handów czy na eksport. Na koniec przypomnienie dla fanów sportu. Dziś o 19:00 czeka nas derbowe starcie w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Miedź Legnica podejmie Chrobrego Głogów. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w Legnicy także w sobotę, tym razem w rozgrywkach pierwszej ligi.
2: Radio Złote Przeboje. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Wardecka. Post-holiday blues, czyli obniżenie nastroju po urlopie, może być odczuwane przez wiele osób po powrocie z wakacji bez okresu przejściowego i rzuceniu się w wir pracy i obowiązków. Czy są osoby, które mogą być bardziej narażone na takie wahania nastroju? Odpowiada Magdalena Chorzewska, psycholożka.
5: Szczególnie narażone są osoby wracające od razu z intensywnego wyjazdu do dużej liczby obowiązków, albo przeciążone pracą lub nauką, albo niezadowolone ze swojej codzienności, mające niewiele wpływu na sposób wykonywania pracy lub wracające do konfliktowego albo bardzo stresującego środowiska, albo takie, które podczas urlopu całkowicie zmieniły rytm snu, jedzenia i aktywności.
1: Jak złagodzić objawy albo jak zapobiec post-holiday blues, o tym powiem za godzinę.
2: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda w Legnicy.
3: Nawet 25 stopni w drugiej połowie dnia wskażą termometry w Legnicy. Według synoptyków taka temperatura utrzyma się przez kilka godzin. Dopiero wieczorem zacznie spadać i pojawi się więcej chmur. Według synoptyków deszcz jednak jest mało prawdopodobny. Możliwe, że w nocy pojawią się drobne opady, ale są na to małe szanse. Ciśnienie pozostaje w normie, wiatr też jest umiarkowany.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
6: Dzień dobry, witam Was w popołudniu środowym, bo już albo dopiero, mam nadzieję, że czas Wam płynie przyjemnie, 2 minuty po godzinie 12:00. Gosia Kościelniak, zapraszam, a zaczniemy z Fancy Flames of Love.

był o niego zazdrosny. Ale jak był o niego zazdrosny? O Gary'ego Barlowa, który był frontmanem i głównym wokalistą Take That. I byli w otwartym konflikcie. Robbie Williams, który przed chwilą śpiewał w Radiu Złote Przeboje, wyznał, że nie lubił Gary'ego tak bardzo, że stał się mściwy. Przyznał, że chciał sprawić, żeby Gary Barlow cierpiał. Najbardziej nie lubił właśnie jego, bo to on miał wszystko i karierę. I wydawało się, że tylko jedna osoba zarządza zespołem Take That. Wszystko było mu podporządkowane. I jako młody człowiek Robbie Williams czuł się po prostu zazdrosny i wyznał to po latach, co zresztą można obejrzeć w filmie o jego karierze. A przed nami w Radiu Złote Przeboje Kiki i Elton, a za kilkanaście minut wrócimy do wątku z cyklu Robota nie zając i okaże się, kto dziś zabierze nasz prezent.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

W tym roku skończył 78 lat. Shakin' Stevens mieszka w Wielkiej Brytanii. No i chociaż nie koncertuje tak intensywnie jak dawniej, to nadal pozostaje aktywny muzycznie i społecznie. Na przykład regularnie prowadzi swoje oficjalne profile w mediach społecznościowych. I co ciekawe, oprócz tego, że jeszcze od czasu do czasu występuje, to mocno zaangażował się w działalność charytatywną i w Wielkiej Brytanii na przykład promuje naukę pierwszej pomocy. Absolutnie... Ja chciałam powiedzieć, że absolutnie to... O, popieramy! Tego słowa właśnie mi brakowało o tej porze.

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
3: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777-100-100.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele! Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami! Mario i przyjaciele! Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny!
2: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.

0: Wyciągnij się na brzuchu. Odbiornik tuż przy uchu. Postaw. Mam taką propozycję teraz właśnie. To jest bardzo dobry moment, żeby to zrobić.
1: Tak? Żeby się wyciągnąć na brzuchu?
0: Tak, i odbiornik tuż przy uchu.
1: A ty jak? Na boczku, na pleckach czy na brzuszku? Jak?
0: Na dowolnie wybranym
1: Naprawdę?
0: Boku. Tak.
1: Ojejku.
0: I wtedy radyjko z boku.
1: Pięknie. Słuchajcie, no dobrze, to niech grają tacy utalentowani. No, jak ta budka suflera. I pamiętajcie o jednym. 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu. Jak tylko włączycie Twoje radio, usłyszycie tam same najwspanialsze piosenki.

0: No właśnie o tym, że ludzie w różne gierki grają, mówić będziemy między innymi w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14. Czyż nie, Dorota Bardecka?
1: No tak, to taki zawalowany sposób. O, w sprawie Zonda Krypto mamy nowe doniesienia. Są zatrzymania, trwają przeszukania. A gdzie? O tym właśnie w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Autopromocja.
3: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce.
4: Nie kochaj mnie.
3: Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do środy. Brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
5: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
11: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Reklama.
0: Środa 2 września. Pora na wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi Dorota Wardecka.
1: Protest aktywistów podczas eksmisji na osiedlu maltańskim w Poznaniu. Przeszukania w PKOL-u i w UOKiK-u. Niemcy zapowiadają, że zareagują na ataki hybrydowe. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu z protestem aktywistów w tle. Kościół sprzedał ten teren deweloperowi. Jedna z mieszkanek odrzuciła proponowane formy pomocy i nie chciała opuścić domu. Według protestujących komornik nie miał uprawnień do eksmisji.
13: Ma wadliwy tytuł wykonawczy, czyli chce dokonać nielegalnej eksmisji. Nie chce podać papierów, które by udowadniały, że ma legalny tytuł, niewadliwy tytuł wykonawczy.
1: Ostatecznie policja usunęła około 30 protestujących. Trwają właśnie przeszukania w Polskim Komitecie Olimpijskim oraz w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów. To w sprawie Zonda Krypto. Na polecenie prokuratury policja i CBA zatrzymały dziś 3 osoby. Więcej szczegółów w kolejnych wiadomościach Radia Złote Przeboje. Rosja prowadzi z nami wojnę hybrydową. Musimy pokazać Putinowi, że nie damy się zastraszyć, mówi Radosław Sikorski na spotkaniu unijnych ministrów spraw zagranicznych w Irlandii. Po tym jak wczoraj w pobliżu niemieckiej elektrowni znaleziono materiały wybuchowe, a dziś na dworcu w Augsburgu doszło do wybuchu. Tomasz Rchowski.
14: Powinniśmy przygotować się na kryzys. Nie żyjemy już w czasach pokoju. Wojna hybrydowa to nie tylko uciążliwe działania w internecie, podkreśla szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Wojna hybrydowa oznacza grupy wysyłane do przeprowadzania zamachów, podpalenia, wysadzania jadących pociągów, jak w Polsce. Rosja doprowadziła do eskalacji i przeprowadziła atak hybrydowy na Niemcy. Musi więc liczyć się z konsekwencjami, dodawał szef MSZ-u Niemiec Johann Wadephul. Berlin w ramach działań odwetowych za atak w Lipsku zapowiedział między innymi zwiększenie presji na flotę cieni czy zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn.
1: Brakuje odpowiedniego przygotowania na wypadek zagrożenia w części skontrolowanych obiektów użyteczności publicznej na Podlasiu oraz w Warmii i Mazurach. W wielu nie przeprowadzano próbnych ewakuacji.
15: Pracownicy ani nie nabywają, ani nie utrwalają umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia.
1: Mówi rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Bartłomiej Pograniczny.
3: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Od dziś uczniowie już na lekcjach, a w planie lekcji edukacja zdrowotna w tym roku obowiązkowa w klasach 4-8 oraz przez 2 lata szkoły średniej.
16: Cieszycie się z nowego przedmiotu czy nie?
17: Nie.
16: Dlaczego?
17: Po prostu mi nie podoba się ten przedmiot. Taki jakiś inny jest.
18: W ogóle nie ma po co nam dokładać tych godzin dodatkowych.
19: Jeżeli ty by prowadził ktoś, kto się na tym zna, to dobrze, ale jeżeli to ma być zrobiony przedmiot na zasadzie, bo musi, no to po co?
1: A z uczniami i rodzicami rozmawiał nasz reporter Bartosz Gądziołka.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
1: Dorota Werdycka. Post-holiday blues, czyli najogólniej mówiąc obniżenie nastroju po powrocie z urlopu do pracy, może pojawić się u dorosłych, a u dzieci to trochę co innego, mówi psycholożka Magdalena Chorzewska.
20: U dzieci lepiej mówić o trudnościach adaptacyjnych albo lęku związanym z powrotem do szkoły i zwykle dzieci oczywiście narzekają, bo to się wiąże z wcześniejszym wstawaniem, może być chwilowa niechęć do lekcji i to jest totalnie naturalna reakcja, ale warto zainteresować się sytuacją, gdy dziecko regularnie boli brzuch albo głowa przed szkołą, kiedy źle śpi, płacze albo wpada w panikę, albo jest rozdrażnione, kiedy uporczywie odmawia wyjścia z domu, wycofuje się i staje się wyjątkowo właśnie rozdrażnione.
1: Warto też zwracać uwagę, gdy dziecko mówi o konkretnych niepokojących zachowaniach i sytuacjach, w których rodzic powinien zareagować.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Pogoda.
0: Najwięcej chmur dziś na północy i południowym wschodzie i tu miejscami przelotny deszcz i lokalne burze. W Suwałkach tylko 19 stopni, najcieplej w tej chwili w okolicach Rzeszowa 25 stopni. 300 zł na szkolne wydatki. Droga wróżko, wyczaruj nam proszę. No i bardzo proszę, oczywiście. Od dzisiaj do końca tygodnia w Radiu Złote Przeboje będziecie mogli podeprzeć budżet. Jak? Za chwilę wam powiem, a teraz a propos uczennic i uczniów, kult. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Jest zagorzałą orędowniczką optymalizacji zdrowia. Osobą, która włączyła proaktywne dbanie o zdrowie oparte na danych stylu życia i pracy. O rany. No dobra, dobra. Słuchajcie, to wszystko jest o Leanne Rimes. W internecie tak piszą. A przy okazji piszą też o nowym trendzie za oceanem, czyli longevity. No ale jak każda moda, za chwilę przeminie. Nie ma o czym gadać. Schodzimy na ziemię i słuchamy perełki z czasów nieco normalniejszych, a będzie nam śpiewać Grover Washington i Bill Withers. I to dopiero jest dbanie o siebie. Słuchanie Radia Złote Przeboje, moda, która nie przemija. Za chwilę powiem wam, jak wygrać 300 na szkolne wydatki. No ale teraz słuchamy.

0: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
5: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
4: Znaczy, Frosta kupiłeś?
5: Prościej się nie da.
6: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
7: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

300 zł na zeszyty i pisaki. Przyda się, prawda? To jest ostatni dzwonek na skompletowanie wyprawki szkolnej i z tej okazji właśnie mam 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik, a pytanie konkursowe, teraz proszę się skupić, brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? Dzwońcie 2244-30 do 16. Czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 nagrody. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2244-30. Czas start.

0: Autopromocja.
1: Największe przeboje, dobry nastrój i przydatne informacje. To wszystko i wiele więcej dajemy całkowicie za darmo.
2: Wystarczy, że postawisz na radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.
3: Podajemy wyłącznie sprawdzone informacje.
2: I każdą chwilę zamieniamy w złoto.
1: W świecie ciągłych wyborów postaw na sprawdzone rozwiązanie. Włącz Twoje radio Złote Przeboje i spędźmy razem ten dzień.
0: Autopromocja.

0: teraz supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899, aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Co znaczy dobrze widzieć? Widzieć detale? Widzieć ostro? Życie składa się z małych chwil, gestów, emocji. A dobry wzrok pozwala dostrzec je wszystkie. W Vision Express dbamy o dobre widzenie. Dlatego teraz przy zakupie okularów do korekcji wzroku mamy dla wszystkich do 50% zniżki na soczewki okularowe, w tym progresywne. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
6: Nowy sezon Top Model już dziś o 21:30 w TVN.
7: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
8: Yes.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar. 3 plus 1 za grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę, a woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Reklama.

Dopiero po 50 znalazła miłość życia. Zanim poznała Jamesa Brolina, z uczuciami w życiu Barbry Streisand było bardzo różnie. No ale dzisiaj para jest razem już od ponad 30 lat, a ten ich przykład dowodzi, że na prawdziwe uczucie nigdy nie jest za późno. Dlatego za wasze drugie połowy i za was trzymam kciuki. A w języku miłości zaśpiewa nam teraz w radiu Złote Przeboje Garu.

0: Jeżeli dokładnie tak jak my nie macie nigdy dosyć największych przebojów lat 80. i 90., dobrze się składa, wracamy do nich po 15 po wiadomościach. No a o 15 Dorota.
1: Luksusowe samochody i biżuteria, między innymi zabezpieczone po przeszukaniach. Przeszukania cały czas trwają, to oczywiście w związku ze sprawą zonta krypto. Co nowego w tej sprawie, o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.
2: Pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Wszystkie jaja z chowościółkowego Moja Kurka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie. Reklama.
0: Słuchacie Radia Złote Przeboje w środę. Jest 2 września. Pora na wiadomości. Dorota Wardecka.
1: Kolejne zatrzymania i przeszukania w związku ze sprawą zonda krypto. Kilkaset uwag do projektu o zarobkach lekarzy. Prace nad nim się wydłużą. 10 tysięcy złotych za trzecie i kolejne dziecko wypłaci Sosnowiec. Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymało 3 osoby podejrzane w związku ze śledztwem w sprawie zonda krypto. Funkcjonariusze przeszukują też mieszkania i pomieszczenia gospodarcze zatrzymanych osób i zabezpieczają mienie, między innymi biżuterię i luksusowe samochody. Trwają też przesłuchania w siedzibach Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
13: Ta czynność jest przeprowadzana w związku z tym, że prokurator uznał, że w tych miejscach mogą znajdować się dokumenty, które z kolei będą przydatne jako dowód w prowadzonym postępowaniu.
1: Wcześniej w związku z aferą zonda krypto funkcjonariusze zatrzymali prezesa PKOL-u Radosława P. pod zarzutem płatnej protekcji. Policja chce ukarania ponad 60 osób, które protestowały przeciwko eksmisji jednej z mieszkanek osiedla Maltańskiego w Poznaniu. Kobieta nie chciała opuścić domu, odrzuciła pomoc oferowaną przez dewelopera, który kupił te tereny od kościoła. Policja próbowała negocjować, mówi rzecznik poznańskiej policji Andrzej Borowiak.
14: Była to forma próby dobrowolnego rozwiązania tej sytuacji. W momencie, kiedy nie przyniosło rezultatu, dowodzący działaniami podjął decyzję o użyciu środków przymusu w postaci siły fizycznej.
1: Policjanci usunęli i wylegitymowali osoby blokujące eksmisję. 2 z nich zostały poszkodowane.
15: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kilkaset uwag do projektu ustawy o zarobkach lekarzy dostało ministerstwo. Zdrowia. Najwięcej uwag dotyczy limitów zarobków do 240 zł, zatrudnienia na pół etatu, mówi Maciej Karaszewski z ministerstwa.
16: W związku z tym cały czas pracujemy nad tym, żeby wypracować taki ostateczny projekt, który będzie zarówno spełniał oczekiwania strony rządu, ale również tej strony społecznej.
1: W związku z licznymi uwagami wdrożenie nowych regulacji z pewnością się opóźni, a prace nad tym ruszyły m.in. po aferze z zarobkami lekarza w warszawskim Szpitalu Południowym. A teraz sposób na walkę z niżem demograficznym. Jednorazowe 10 tysięcy złotych za trzecie i każde kolejne dziecko. Tyle zapłaci rodzicom Sosnowiec. Program właśnie ruszył, mówi Krzysztof Polaczkiewicz z magistratu.
4: Warunkiem tak naprawdę będzie tylko mieszkanie wspólnie z dzieckiem w Sosnowcu oraz posiadanie ważnej sosnowieckiej karty miejskiej, która uprawnia do tych środków.
1: To nie koniec wsparcia, bo od stycznia w Sosnowcu rodzicom będzie przysługiwać 1000 zł za narodziny drugiego dziecka.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
9: Kamil Bakier. Zapraszam. Fani stand-upu mogą szykować się na wieczór z Igorem Kwiatkowskim w piątek o 19 w sali maneżowej Akademii Rycerskiej w Legnicy. Komik pokaże swój trzeci solowy program Introwertyk. Bilety są dostępne w sprzedaży internetowej. Z kolei miłośnicy muzyki klasycznej 9 września mogą wybrać się do Akademii Rycerskiej. W ramach festiwalu Wratislavia Cantans wystąpią skrzypkowie Aleksander Sitkowecki i Bartłomiej Nizioł, którzy wykonają utwory m.in. Telemana, Góreckiego oraz Prokofiewa. Koncert rozpocznie się o 20, wstęp jest wolny. 3 dni muzyki, zabawy oraz lokalnych tradycji. Tak zapowiada się weekend na ulicy Najświętszej Marii Panny w Legnicy. 11 września imprezę rozpocznie legnickie Święto Ogórka z Korowodem i Wielkim Kiszeniem, a wieczorem zagrają Kminek oraz Bratanki. Wydarzenia potrwają do niedzieli.
15: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
0: Najwyższe temperatury teraz w pasie od Opola przez Kraków po Rzeszów 24 stopnie. W Olsztynie i w Suwałkach tylko 19 i to tutaj najwięcej chmur i największe szanse na deszcz, miejscami również lokalnie burze. Marzena Rogalska od wczoraj znowu codziennie z nami. Za chwilę też do mnie wpadnie. To sobie pogadamy o największych przebojach lat 80. i 90. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: No i grali, ale się posprzeczali o pieniądze, Marzenko. Hollyoaks już się nie lubią, panowie, i podobno już nie będą razem grać. Szkoda, co?
1: Szkoda bardzo. To jest ikoniczny numer. Jurek, a ty myślisz sobie czasem, jak to będzie, jak
0: nie, Marzenko,
1: nam
0: ja
1: będzie nie po drodze i się lubić przestaniemy?
0: Nie. Oczywiście, że nie.
1: To nam nie grozi?
0: Nie, bo my nie jesteśmy materialiści, wiesz? No. O to chodzi, nie? To, wiesz, nasza platoniczna miłość jest czysta, ale niczym kryształ.
1: To prawda.
0: Taki z PRL-u. Taki...
1: Bakarat. Z PRL-u, dobra.
0: No takim się przypomina, moja babcia lubiła kryształy, wiesz?
1: No, ale ja w ogóle wszystkie kryształy zbieram po rodzinie, nie pozwalam ich wyrzucić. Jurek, no pamiętaj, zawsze gdybyś potrzebował pożyczyć kasy, to ja jestem.
0: A i vice versa.
1: No właśnie, czekałam, aż to powiesz.
0: No, ale kochana.
1: Na razie wszystko...
0: Chcesz tę koszulkę? Zdejmuję ją z siebie na tych chwilę. Ty możesz ją założyć. Albo inaczej.
1: Ja też Lombard... wszystko oddam. Właśnie. Wszystko, co chcesz.
0: Lombard, droga pani Stel... Jezu,
1: to do mnie jest.
0: Droga
1: no,
0: pani
1: ja jestem
0: z telewizji.
1: Też twoją trochę drogą panią z telewizji.
0: Słyszymy się jutro o 15:30?
1: No przybędę na skrzydłach.
0: No, pięknie.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

300 zł do wzięcia w związku z tym, że mamy dzisiaj już 2 września, czyli tak naprawdę ostatni dzwonek na kompletowanie szkolnej wyprawki. Mam dla Was 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik za odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. Do 16 czekam na najciekawsze odpowiedzi, po 17 odzwaniam z nagrodami. Bez czego nie wyobrażasz sobie powrotu do szkoły i dlaczego? 2 dwójki, 4 czwórki, 3 zera. No trzymam kciuki.

0: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg. Aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Uwaga, mali i duzi gracze! Nintendo Switch przedstawia Mario i przyjaciele. Już 5 września w Kuprum Arenie w Lubinie zagraj z nami w najlepsze tytuły ze świata Mario. Czekają konsole, planszówki, turnieje, konkursy z nagrodami i mnóstwo gamingowych wyzwań. Wskakuj do świata Mario i baw się razem z nami. Mario i przyjaciele. Sobota, 5 września, Kuprum Arena w Lubinie. Wstęp bezpłatny.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Mon.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
14: Desnoran?
13: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
14: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Jak?
14: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
16: Po Desnoranie znika chrapanie.
15: Aflofarm.

Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.

Śpiewałem wtedy o tym, że nic nie czuję i nic mnie nie rusza. To jest bardzo silne wrażenie, które towarzyszy w trakcie dojrzewania. O Twisted My Sobriety opowiadała Tanita Tikaram. Mam dla was wyłącznie największe przeboje lat 80. i 90. i dlatego teraz właśnie Eddie Grant.

0: To była piosenka o pokoju, tylko że rocznik 86. Tego pokoju śpiewało się 40 lat temu, a co dziś, 40 lat po tej piosence?
1: No dziś będziemy mówić o proteście przed Sejmem. To protest przeciwko temu, co od czasu do czasu zdarza się prezydentowi, czyli zawetować ustawę, no według protestujących trochę za często. Więcej o tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.00.

0: autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19:00 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze. I ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie. A co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Tu Radio Złote Przeboje w środowe popołudnie w kalendarzach 2 września przy mikrofonie. Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
15: Jest 2 podejrzanych o atak hybrydowy na lotnisku w Lipsku. Będzie śledztwo po tragicznym wypadku na A1. Protest przed Sejmem, chodzi o prezydenckie weta. Jest 2 podejrzanych o próbę ataku na lotnisku w Lipsku. To urodzony w Rosji mężczyzna z łotewskim paszportem oraz Rosjanin pochodzący z Białorusi. Jeden, jak podają niemieckie media, jest powiązany z rosyjskimi służbami specjalnymi. Drugi był notowany w różnych krajach za inne przestępstwa. Niemcy zapowiadają odwet za atak hybrydowy w Lipsku, o który oskarżyli wczoraj Rosję. To m.in. zamknięcie rosyjskiego konsulatu w Bonn i zaostrzone kontrole wjazdowe wobec Rosjan. Rosjanie z kolei wezwali niemieckiego chargé d'affaires w związku z rzekomymi antyrosyjskimi działaniami Berlina. A więcej o tym Tomasz Rochowski.
16: Niemcy popełniają poważny błąd, oskarżając Rosję o udział w incydencie w Lipsku, grozi rosyjski dyktator Władimir Putin.
17: This was an attack.
16: Rosyjscy agenci użyli wojskowych materiałów do przeprowadzenia ataku na terytorium Unii. Nie będziemy tego tolerować. W pełni solidaryzujemy się z Niemcami. Dodawała szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, która o rosyjskich atakach rozmawiała z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. On też zadeklarował solidarność z Berlinem.
15: Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. To po wczorajszym tragicznym wypadku na autostradzie A1. Wszczęła je prokuratura w Częstochowie. W wypadku zginęły 4 osoby, 4 zostały ranne, mówi prokurator Tomasz Ozimek.
18: Śledztwo prokuratury okręgowej w Częstochowie będzie również dotyczyło wyjaśnienia domniemanych nieprawidłowości w zabezpieczeniu miejsca wykonywania prac serwisowych.
15: Ciężarówka wjechała w pojazd, przy którym pracowali robotnicy remontujący drogę. Do Polski wróciła z Hiszpanii ostatnia grupa naszych strażaków z tak zwanej grupy GFFF. Są to specjalnie wyszkoleni funkcjonariusze, którzy gaszą pożary w najbardziej niedostępnych miejscach.
19: Mieliśmy świetną okazję do zdobycia doświadczeń, poznania systemu ratowniczo-gaśniczego na terenach leśnych.
20: Paradoksalnie człowiek najlepiej uczy się w boju.
15: Mówią strażacy Konrad Lisowski i Adrian Michałek, którzy pomagali w walce z pożarami lasów w Hiszpanii. A teraz protest przed Sejmem. Zebrały się to osoby protestujące przeciwko wetom prezydenta, zbyt często ich zdaniem się zdarzającym.
17: Nawrocki wetuje, Polaków rujnuje.
21: Chodzi o?
17: O te wszystkie weta.
21: To forma presji w sprawie głosowania piątkowego, w sprawie kryptowalut również.
17: Chciałybyśmy, żeby tak było.
15: No, z protestującymi rozmawiał nasz reporter Maciej Kluczka.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Legnicy?
22: Kamil Bakier, zapraszam. Na początek przypomnienie dla fanów sportu. Dziś o 19:00 czeka nas derbowe starcie w pierwszej rundzie Pucharu Polski. Miedź Legnica podejmie Chrobrego Głogów. Oba zespoły zmierzą się ze sobą w Legnicy także w sobotę, tym razem w rozgrywkach pierwszej ligi. To nie koniec sportowych emocji. Od 9:00 do 13:00, również w sobotę. Na bocznych boiskach Stadionu Miejskiego odbędzie się Legnicki Dzień Sportu. Będzie można poznać ofertę lokalnych klubów, porozmawiać z trenerami i zobaczyć pokazy sportowych umiejętności. Miłośnicy kina mogą z kolei w sobotę wybrać się na plenerowy seans przy ulicy Przechodniej 5. O 19:00 wyświetlony zostanie Cudowny Chłopak, film o Ogim, który mimo trudności związanych z wyglądem rozpoczyna naukę w zwykłej szkole. Wstęp jest wolny, a organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców.
1: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Pogoda.
14: Na północy i na południowym wschodzie największe szanse na przelotny deszcz, a gdzieniegdzie także niestety na burze. Najniższe temperatury w Suwałkach 18 stopni, najwyższe w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie 23. Nie bójcie się zamrażać jajek. O 16:30 patent, dzięki któremu nawet po kilku tygodniach będą jak świeże. Jerzy Telesiński, dzień dobry, zostańcie ze mną.

$29,850,000. Warta jest posiadłość Angeliny Jolie, którą zamierza kupić albo zastanawia się, czy kupić Madonna. Piosenkarka nawet zafundowała sobie wirtualne zwiedzanie posiadłości, ponieważ była akurat poza Los Angeles. Gdzie była, nie wiem, może w Nowym Jorku, gdzie ma dom, może w Londynie, gdzie ma dom, albo w Brighamton, a może w Portugalii, tam też ma domy. No ale co, kolejny nie zaszkodzi, prawda? A o tym, że ludzie pragną nie tylko nieruchomości, zaśpiewają panowie z formacji Nieżywych Schabów. Na świat.

0: reklama. Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
2: No.
4: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
10: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

0: duecie zaśpiewali Paul McCartney i Michael Jackson, który słynął z tego, że prawie zawsze na śniadanie jadał jajecznicę z kurczakiem i pire ziemniaczanym. A propos jajek...
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Zamrażanie jajek to świetny pomysł, ale samo umieszczenie ich w zamrażarce to nie jest dobry pomysł, bo popękają pod wpływem niskiej temperatury. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwala przechowywać surowe jajka w zamrażarce. Wbijamy je do miski, roztrzepujemy trzepaczką, a następnie przelewamy masę do foremek na kostki lodu, foremek na mafinki. Kiedy masa zamarznie, wyjmujemy ją z foremek, przekładamy do plastikowej torebki albo pudełka. Tak przechowywane jajka zachowają świeżość przez kilka miesięcy i można spokojnie wykorzystywać je potem do pieczenia, do gotowania i do smażenia.
1: Dobrze wiedzieć.

0: Autopromocja.
1: Kiedyś wystarczyło nacisnąć play. Dziś wciąż warto słuchać, ale też dowiedzieć się więcej.
2: Bo za każdym wielkim przebojem kryje się jakaś historia. Czasem zabawna, czasem zaskakująca, czasem taka, o której wiedzą tylko nieliczni. Po 18 gramy nie tylko kultowe utwory. Pokazujemy świat z lat 80. i 90. od kulis.
1: Włącz radio Złote Przeboje i wróćmy razem do najlepszych czasów dla muzyki.
2: Zapraszam na rozmowę z nutą dociekliwości. Tomasz Brel.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
2: Chcesz poczuć magię muzyki na żywo w sercu Wrocławia? Od 26 czerwca do końca września w każdy piątek o 19 Kościół Świętej Elżbiety zaprasza na darmowe koncerty organowe z cyklu Młodych Mistrzów. Odkryj młodych twórców i zanurz się w niezwykłej akustyce tego miejsca. Emocje i piękne brzmienia co piątek przez całe lato. Wstęp wolny. Szczegóły na wroclaw.pl.
3: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w bombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
4: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
5: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
6: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
7: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
8: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
9: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Uwe!

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Reklama.
5: Złote przeboje w drodze.
6: Na południu Polski dziś najcieplej do 25 stopni, ale i tutaj może przelotnie padać deszcz. W nocy mgły w centralnej i północnej oraz północno-wschodniej Polsce będą ograniczać widoczność, a gdzie w nocy poniżej 10 stopni, w województwie świętokrzyskim i w południowej części kraju nocny deszcz. A teraz uwaga na A4 między węzłem Wądroże Wielkie, węzłem Budziszów, zablokowany pas w stronę Wrocławia.
5: Radio Złote Przeboje 90 FM.

wydadzą nowy utwór poświęcony Alanowi Turingowi, panowie z Pet Shop Boys. Co prawda, nagrali już kompozycję A Man From The Future w 2014 roku, ale teraz doszli do wniosku, że pora odświeżyć i muzykę, i tekst. A bohater piosenki, przypomnę, to pionier informatyki, kryptolog, test Turinga, maszyna Turinga. To uważał na lekcjach, ten powinien pamiętać.

0: Największe przeboje lat 80. i 90. również po 17 na naszej antenie, ale teraz sprawdzimy, czym żyje świat i czym żyje Polska. Co się dzieje, wie najlepiej Dorota Wardecka.
1: Mamy najnowsze ustalenia w sprawie śledztwa dotyczącego zonda krypto. Tak naprawdę chodzi już nie tylko o samą giełdę kryptowalut. O co jeszcze chodzi, jaki jeszcze wątek pojawił się w tej sprawie? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.

0: patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Reklama.
6: Słuchacie nas. W środę jest 2 września. Wiadomości Radia Złote Przeboje przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
7: Inwestor giełdowy doprowadzony do prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Turcja była najchętniej odwiedzanym przez Polaków krajem tego lata. Najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory. Afera w sprawie Zonda Krypto nabiera tempa. Na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano 3 kolejne osoby, mówi Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny.
8: Wiem też, że w trakcie czynności procesowych doszło do zajęcia znacznych środków pieniężnych, przedmiotów wartościowych w postaci biżuterii, bardzo drogich zegarków, także samochodów.
7: Majątek zabezpieczony przez śledczych ma w przyszłości pokryć część strat poniesionych przez osoby pokrzywdzone w aferze. Jak przekonuje minister, zatrzymani mogą przyczynić się też do wyjaśnienia nie tylko afery w Zonda Krypto, ale także śmierci Sylwestra Suszka, który zaginął w marcu 4 lata temu. I jeszcze jedno w sprawie Zonda Krypto. Inwestor giełdowy Rafał Zaorski został doprowadzony do delegatury prokuratury krajowej w Katowicach w sprawie giełdy kryptowalut. Według mediów Zaorski miał związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem i jego giełdą kryptowalut BitBay, która działała przed Zonda Krypto.
9: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
7: Szef policji Zieleniej Góry stracił stanowisko. To efekt bójki na stacji benzynowej, w której brał udział, a łącznie uczestniczyło w niej 3 policjantów. Na wałbrzyskiej stacji paliw w poniedziałek. Wszystko zostało nagrane, film trafił do sieci. Szef jeleniogórskiej policji został odwołany ze stanowiska i zawieszony w czynnościach służbowych. Turcja była najczęściej wybieranym kierunkiem na wakacje zagraniczne wśród Polaków wyjeżdżających z biurami podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Na 2. i 3. miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Najdłuższe tramwaje w Polsce wyjadą na tory w Gdańsku. Miasto podpisało właśnie umowę na dostawę 20 pojazdów.
10: Tak, bardzo długi, 46 metrów i 80 centymetrów, ale to nie wynika z jakiejś naszej fanaberii, tylko dlatego, że takie są potrzeby przewozowe na tej trasie.
7: Zapewnia szef przewozowej spółki Maciej Lisicki, a najdłuższe w Polsce tramwaje wyjadą na gdańskie tory za 3 lata.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
6: Najcieplej w Katowicach i w Opolu, 24 stopnie. Najniższe temperatury w Olsztynie i w Suwałkach na północy. I na południowym wschodzie chmur najwięcej i największe szanse na deszcz i burze. 300 zł na szkolne wydatki. Do końca tygodnia będziecie mogli wygrać w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę sprawdzimy, komu się poszczęści dzisiaj. Jerzy Telesiński, trzymam za was kciuki.

0: Kasia Kowalska, jak dba o siebie? Opowiadała nam o tym w studiu Radia Złote Przeboje.
1: Przede wszystkim dieta i ćwiczenie. Ale ćwiczenie już nie takie jak kiedyś, czyli sztanga, przysiady, wycisk, zakwasy, maraton, półmaraton, w ogóle najlepiej wszystko naraz. I wtedy dopiero będę z siebie zadowolona. Nie.
0: No to co? Z głową bierzemy się do roboty i słuchamy teraz grupy Duran Duran. No i pamiętajcie, że już za chwilę 300 zł na szkolne wydatki będę miał dla was w Radiu Złote Przeboje. Mach.

0: autopromocja.
1: Jeśli żegnać lato, to tylko razem z nami. Radio Złote Przeboje rozdaje podwójne zaproszenia na koncert Beata Unplugged. Ostatni wieczór lata w Kozłówce. Wejdź do gry i poczuj miłość od pierwszego brzmienia. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Słuchaj nas przez cały dzień i zdobądź złoty bilet na ostatni wieczór lata. Nie zwlekaj. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Samodzielności. Robert Lewandowski.
1: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz. Tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet. Opakowanie 16 rolek. 1 plus 1 gratis. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Son & Mar. 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Son & Mar. 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.

0: O tym, że żyć kolorowo warto, przekonuje Ewa Bem na antenie Radia Złote Przeboje, w którym witam teraz Danusię, naszą słuchaczkę, no bo mamy nagrody. Dzień dobry.
1: Witam.
0: Bez czego nie wyobrażałaś sobie swojej szkoły, kiedy do niej chodziłaś?
1: Bez gumy. I mam tu na myśli tylko gumę do skakania.
0: Na czym rzecz polegała? Wiesz, chłopaki to nie bardzo w tę gumę, a dziewczyny?
1: No domyślam się. No dziewczyny to miały całą listę, człowieku, co tam trzeba zaliczyć, a to jakaś klasa, pierwsza, druga i tak dalej. Aha. A to męczko tak zwane, że się robiło to na czas i bez żadnej przerwy.
0: Oż,
1: o matko, że to cały słownik tego nazewnictwa był już niepomny, bo to tyle lat.
0: Poskakałoby się, co?
1: Koniecznie, bez dwóch zdań.
0: 300 zł do wykorzystania w sklepach Empik zdobywasz i gratuluję ci serdecznie.
1: Wow.
0: I jakbym mógł do tego dołożyć wehikuł czasu, żebyśmy cofnęli się w czasie, to też bym z tobą poskakał.
1: Zapraszam, możemy odświeżyć.
0: Trzymam kciuki za udany wrzesień z Radiem Złote Przeboje.
1: A no zawsze, każdy miesiąc jest udany, niezmiennie.
0: Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia.
1: Ja również, tym bardziej ja. Do usłyszenia, pozdrawiam, hej.
0: No a jutro kolejna szansa na zgarnięcie dokładnie właśnie takiej wspaniałej nagrody. Po prostu bądźcie z Radiem Złote Przeboje.

0: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
6: Mercedes-Benz Grupa Wrubel. Wrocław, telefon 777 100 100.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
11: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze.

0: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
1: Desnoran?
0: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
1: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Jak?
1: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
3: Po Desnoranie znika chrapanie.
2: Aflofarm.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Reklama.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Popołudnie w wielu miejscach z mniej lub bardziej przelotnym deszczem. Noc będzie deszczowa w południowej połowie kraju, a na północy, zwłaszcza na północnym wschodzie, możliwe mgły utrudniające, ograniczające widzialność. Uważajcie na autostradzie A1 między węzłami Włocławek Zachód, Włocławek w północ. Ciężarówka zderzyła się z osobówką, utrudnienia na jezdni w stronę Gdańska.
7: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Panie prezydencie, bardzo serdecznie dziękujemy, Mr. President i Coco Jumbo, ale do takiego prawdziwego Coco Jumbo to jeszcze troszkę nam czasu zostało. Przypominam, mamy dopiero środę, ale dopiero albo aż środę, bo z Tomkiem Brelem witam serdecznie.
1: Szybko to zleciało, prawda?
0: No, jasne.
1: Słuchajcie, po godzinie 18 też czas będzie bardzo szybko płynął, tym bardziej, że mam dla was bardzo dobre wiadomości związane z koncertem Beaty Kozidrak. No, będą bilety.
0: Nowe właśnie na te bilety bardzo czekamy. Szczegóły po godzinie 18. Zostańcie z nami koniecznie.

0: i w takim tempie powinien nam mijać środowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę, zerkniemy też za moment do prognoz. O 18:00 też wiadomości sportowe. Zostańcie koniecznie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje. Czerwone.

0: Autopromocja.
1: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
2: Po wakacjach wróciła codzienna rutyna. Dlatego jutro zapytamy, kiedy ostatni raz robiłeś coś po raz pierwszy.
1: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: W Polsce jest ponad 8 tysięcy lombardów, ale jest ten jeden wyjątkowy, który ma tyle historii, co cała twoja okolica. Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19 tylko w Pulsie.
8: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
9: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen.
11: Co za dzień.
10: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
12: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
13: Właśnie minęła 18, tu Radio Złote Przeboje. Za chwilę zaczynamy całą muzykę. Teraz czas na wiadomości sportowe.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Deszcz torpedował wtorkową rywalizację na nowojorskich kortach. Mecze w pierwszej rundzie US Open Magdaleny Fręch i Magdy Linet zostały przerwane, a ich dokończenie zaplanowano na dziś. Dziś także, ale w drugiej rundzie mają zagrać Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Mecz Hurkacza najwcześniej około 19. Narciarze i snowboardziści z Rosji i z Białorusi uzyskali od Międzynarodowej Federacji Narciarskiej przedłużenie na nowy sezon warunków ich startu w zawodach. Będą mogli rywalizować w imprezach międzynarodowych jako neutralni, ale bez symboli i tożsamości narodowej.
16: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
17: Pogoda.
13: W nocy może pokropić, na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu. Temperatura od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. Jutro sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. A na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie około 19.
16: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
13: No to już wiemy, co szykuje pogoda. Ja dla was szykuję zdecydowanie przyjemniejsze rzeczy. Będą bilety na koncert, na którym po prostu trzeba być. Koncert na zakończenie wakacji. No wyobraźmy sobie na scenie Beata Kozidrak. Przed sceną wy, czego chcieć więcej. Jak te bilety zdobyć, za chwilę wszystko opowiem. James Brown, to jeżeli chodzi o plany muzyczne, a teraz Heat Hunter and the Pleasure Company.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Radio Złote Przeboje.

0: No, jak to ktoś ładnie powiedział, prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym, jak kończy. No i coś w tym jest. James Brown przed momentem. Z dobrych wiadomości, no to dzisiaj kolejna szansa na fantastyczne bilety. Koncert na zakończenie lata. Na naszych stronach internetowych czeka na Was zaproszenie na koncert Beaty Kozidrak. Kolejny koncert, tym razem będziemy żegnać wspólnie lato. Koncert pod chyba wszystko mówiącym tytułem Ostatni dzień lata. Beata Kozidrak, Unplugged. 18 września, ogrody Pałacu Zamojskich. W Kozłówce będą pełne muzyki i światła, no i oczywiście atmosfery kończącego się powoli lata. Jak zdobyć te bilety? No nic prostszego. Na złoteprzeboje.pl czeka na Was jedno proste pytanie. Warto na nie odpowiedzieć, no a potem czekać na telefon ode mnie. Bilety w tym tygodniu cała masa, w programie cała muzyka, na pewno jeszcze dzisiaj przed 20. Do kogoś w tej sprawie zadzwonię.
1: Nie!

0: Billy Joel i Uptown Girl w Radiu Złote Przeboje. No pewnie nie wszyscy wiedzą, że Billy Joel poznał swoją żonę na planie tego teledysku. Tytułową dziewczyną z wyższych sfer była modelka Christine Brinkley. Obecnie już była żona, tak to już w show biznesie bywa. Ale na szczęście nie zawsze tak bywa. Niektóre małżeństwa poznają się na scenie, no i trwają na tej scenie wiele, wiele lat. Przykład, proszę bardzo, zespół Big Day, z którym wiele razy udało nam się porozmawiać. No a ponieważ to już kilkadziesiąt lat kariery, no to mają w zanadrzu mnóstwo niezwykłych historii. Jedna z nich jest związana z pewną koncertową wpadką przed laty. Głównymi bohaterami tej wpadki były spodnie.
1: Miałem nieśmiertelne czerwone dżinsy, które były śmiertelne, miały chyba rok czy coś i zawsze je zakładałem na koncert. Nie pamiętam, który to był rok. No były to oczywiście 90. lata i pamiętam, były takie dość strome schody na scenę i wchodząc na scenę usłyszałem takie trrrt. Ja się obejrzałem i mówię, kurczę, pół tyłka mi widać. Ale wszedłem tak prosto na scenę, jak stałem i tyłem się wycofałem po koncercie. Po prostu nie obróciłem się ani razu do publiczności bokiem. Grałem prosto, z przodu wyglądały dobrze, a z tyłu było mi pośladek widać bardzo mocno. Zespół miał ubaw, a ja jak posąg odegrałem swoje i się wycofałem potem.
0: No strach pomyśleć, co by było, gdyby rzecz działa się obecnie. Pewnie w internecie byśmy oglądali ową wpadkę z każdej perspektywy.

Ależ to jest duet. Takich już się nie produkuje. Tina Turner i Barry White. Barry White, czyli artysta o chyba najbardziej niezwykłym męskim głosie w historii muzyki. Za chwilę Modern Talking, za moment pojawi się też zespół Ladybug. Z panami z zespołu Ladybug przy okazji na pewno porozmawiamy m.in. o wakacjach.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Kobieta i życie świętuje 80 lat. W jubileuszowym numerze Maryla Rodowicz o sile kobiet. Konkurs z nagrodami. Wzruszające historie i przepisy, które łączą pokolenia. Kobieta i życie. Miesięcznik i książka kulinarna w najlepszej cenie.
5: Nie uwierzysz, co ludzie potrafią zostawić w lombardzie. Za każdym z tych przedmiotów kryje się niesamowita historia. Nagrodzony telekamerami serial Lombard Życie pod zastaw od poniedziałku do piątku o 19:00. Tylko w Pulsie.
6: Zapraszam, Zbyszek Buczkowski.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Słyszysz? To niezwykły silnik. To zapowiedź trzech dni, kiedy Bednary koło Poznania zamieniają się w stolicę polskiego rolnictwa. Agro Show. Międzynarodowa wystawa rolnicza. Od 18 do 20 września. Już po raz 27. Setki wystawców, tysiące zwiedzających maszyny w akcji i emocje. Traktor Pulling Polska. Bilety na tobilet.pl. Szczegóły na agroshow.pl. Musisz tam być.
9: Reklama.
10: Złote przeboje w drodze.
11: Najcieplej będzie jutro na Mazowszu, w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu 24-25 stopni. W pozostałych regionach od 20 do 23 i przelotny deszcz. Niestety prawie wszędzie może się jutro pojawić, choć zachodnia część kraju nieco bardziej pochmurna. A dziś w nocy uwaga na S8. Od 20 do 6 rano utrudnienia na jezdni w stronę Warszawy z powodu remontu na 493 kilometrze.
10: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: To zespół Modern Talking w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę Lady Punk i mała Lady Punk. No, mała Lady Punk odrobinę podrosła, dlatego warto zadać pytanie, jaka jest po latach?
1: Dorosła, niecnotliwa, czasami niegrzeczna i kochająca ludzi.
0: A tak przy okazji z Januszem Panasewiczem i Janem Borysewiczem wiele razy rozmawialiśmy, również na tematy wakacyjne. Okazuje się, że panowie nie jeżdżą razem, tak jak myślałem. Janusz Panasewicz woli Polskę, Jan Borysewicz ukochał sobie Włochy. Ze względu na?
2: No, ze względu również na jedzenie. No, jedzenie jest rewelacyjne, więc po prostu z tego względu bardzo się cieszę za każdym razem, jak tam zajeżdżam.
0: No, nie sposób się z tym nie zgodzić. Lady Punk, skoro już wywołaliśmy ich do tablicy, to za moment pogadamy o pewnym wydarzeniu sprzed lat, no, w które trudno obecnie chyba uwierzyć.

0: Lutrysza McNeil, a wcześniej Lady Punk. Obiecałem, że z panami z zespołu Lady Punk porozmawiamy na trudne tematy. No fani pewnie pamiętają, jak to przed laty próbowali zrobić karierę za oceanem. Szło średnio, no i jakiś czas temu w tym temacie robiliśmy tak zwany rachunek sumienia.
1: Tak mi się wydaje, że nie byliśmy tak naprawdę dobrze przygotowani do tego.
2: Nie byliśmy też przyzwyczajeni do w ogóle do takiej pracy, jaka tam była, bo to polegało na tym, że myśmy wstawali o 6 rano i o godzinie 2 w nocy kładliśmy się spać. I cały czas byliśmy albo na wywiadach, albo na próbach w jakimś studio. To normalnie była charuwa, no.
0: Ale z tamtych czasów pochodzi niezwykła opowieść, jak to odmówili grania przed Madonną. No i tak mnie to zaintrygowało, że aż postanowiłem zapytać ich, jak to naprawdę było.
2: Wydawało mi się, że zespół taki rockowy w ogóle przed kobietą występujący, to nie za bardzo, no. Ale no, tak jak mówię, no ona miała jedną piosenkę, więc...
1: Nikt wtedy nie liczył, nie, tak nie naprawdę, nikt Madonna. Nie znał jej...
2: To nie było tak, że myśmy z wielką Madonną nie chcieli zagrać.
1: Nie, to ona była tak samo znana w Ameryce, jak i my. Czyli dokładnie tak samo, więc jak dwóch takich samych, dwie nie gwiazdy i jedna musi być support, to sorry.
0: No śmiechu było jak zwykle co niemiara. Trudno w to uwierzyć, prawda? Po latach. Dizzy Rele, teraz w Radiu Złote Przeboje, za chwilę Mike and the Mechanics. No i przypominam, po 19 też bilety na koncert Beaty Kozidrak.

0: Fantastyczna Kim White. Podobno jej znajomi od lat powtarzali jej, że kiedyś będzie bardzo sławna i postanowiła sobie te słowa wziąć do serca. 19:00, już za chwilę zerkniemy do prognoz, za moment też wiadomości sportowe.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
1: Kanapko Krysiu, jest nas dwóch. Klapek, Klemens lewy
2: i Klemens prawy.
1: Więc potrzebujemy więcej naklejek.
3: Moi drodzy, jakoś temu zaradzimy. Jecie warzywa i owoce?
2: Codziennie.
3: Brawo Zuchy. Owoce i warzywa pomagają szybciej zbierać naklejki.
0: Tak, za zakup owoców i warzyw otrzymasz dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
4: Co za dzień.
5: Co się stało?
4: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
7: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
14: To na pewno jeszcze w tej godzinie koncertowo dobre wieści dla fanów Beaty Kozidrak. Będą bilety. No a teraz czas na wiadomości sportowe w Radiu Złote Przeboje. Właśnie minęła 19.
15: Sport w 30 sekund.
16: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarki Serbii pokonały w Brnie Grecję 3-0. Jako pierwsze awansowały do półfinału Mistrzostw Europy. W nim zmierzą się ze zwycięzcą spotkania Turcja-Niemcy. W drugim dzisiejszym meczu 1/4 finału Włochy zagrają ze Szwecją. Jutro mecz Polek z Holenderkami. Brytyjczyk Matthew Brennan z ekipy Wisma Lisse Bike wygrał w miejscowości Lorca 11. etap wyścigu kolarskiego Vuelta Espania. Czerwoną koszulkę lidera zachował Hiszpan Enric Mas z grupy Movistar. Wyścig zakończy się 13 września w Granadzie.
15: Pogoda.
14: Jutro sporo chmur, miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie na wybrzeżu oraz na Podkarpaciu mogą pojawić się burze. Na termometrach od 20 do 23 stopni, tylko nad morzem oraz na Suwalszczyźnie chłodniej około 19. W nocy może pokropić na północy, we wschodniej połowie kraju i na południu, a na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na ziemi łódzkiej, tu około 8. No to teraz jeszcze prognoza muzyczna. U nas zawsze świeci słońce. Za chwilę pojawi się m.in. Jamelia, zespół Eruption, z którym wiąże się bardzo niezwykła opowieść, którą wam zafunduję. Ale to za kilkanaście minut. Teraz lata 80. Film Rocky 3 i Eye of the Tiger.

No i jak sama twierdzi, jest super gwiazdą, superstar i Jamelia w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę obywatel GC, Grzegorz Ciechowski, który nie ma co ukrywać, przyczynił się do rozkwitu wielu karier. A to Kasia Kowalska, a to Justyna Steczkowska. No zresztą Justyna Steczkowska nawet opowiadała, kiedy rozmawialiśmy niedawno, że przez pewien czas, nagrywając płytę, pomieszkiwała razem z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką. No i co ciekawe, Grzegorz Ciechowski rano podobno ubierał się, wstawał i chodził po bułki do sklepu. No taki producent to prawdziwy skarb, prawda? Obywatel GC, nie pytaj o Polskę. Teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Raption i 1-Way Ticket w Radiu Złote Przeboje. Zespół, który już pewnie niewiele osób pamięta. Pamiętają go na pewno panowie z zespołu Kombi, no bo kiedyś okazało się, że przed laty, dawno, dawno temu występowali na scenie jako support przed zespołem Raption.
1: Tak, była taka trasa, jak myśmy właśnie debiutowali w tym, tam potem w 76 roku. To była taka jedna z form
2: promocji,
1: że doczepiano nas do tras takich bardziej znanych wtedy w Polsce i kupowanych wykonawców, nie mówiąc już właśnie jak Eruption, czy też mieliśmy trasę bardzo podobną z Afrykiem Simon.
0: No dobrze, z czasów zamierzchłych wracamy do rzeczywistości w Radiu Złote Przyboje. Przypominam, za kilkanaście minut na pewno komuś wręczę bilet na koncert, na którym po prostu trzeba być, czyli Beata Kozidrak i Ostatni Dzień Lata.

0: ale wszyscy myśleli, znaczy wszyscy myśleli, że taty wtedy nie było, bo od razu poznał, ale babci się dało oszukać.
1: Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce, już za kilka minut opowie nam m.in. o tym, gdzie najchętniej lubi koncertować i jak reaguje na swoją publiczność. Zatem zostańcie koniecznie z nami.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Orły oszczędzania to ostatni dzwonek na lot po okazję do strefy Szkoła w Auchan.
3: Bo tylko do 2 września w Auchan czekają akcesoria szkolne. Takie jak nożyczki, kleje, temperówki i plastelina w zaskakująco niskich cenach już od 6 groszy. A także kapsułki, płyn i proszek do prania Ariel, wybrane rodzaje. Drugi produkt gratis. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nowe jury? Nice. Casting na żywo? Finally. Większy rozmach? Of course, baby. Bo w Top Model wiele jest new, ale Joanna jest forever.
9: Nowy sezon Top Model już dziś o 21.30 w TVN.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 złotych premii, a do tego 0 złotych za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 złotych premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: KIK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Czy ona jest taka jak ja, Natalia Kukulska, gwiazda tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno opowiedziała nam o tym, jakie emocje towarzyszą jej przed koncertem.
1: No każdy koncert jest wyzwaniem i to jest w ogóle najwspanialsza część mojej pracy, czyli śpiewanie na żywo, bo po pierwsze każdego dnia jestem inna. Wychodzę na scenę z różnym nastrojem, a nagle wchodzę w świat dźwięków, który po prostu mnie kompletnie przenosi. Najfajniej jest, jak ludzie, którzy przychodzą, też się dają przenieść. Oczywiście takie małe, kameralne koncerty są bardzo wymagające, bo wszyscy mają mnie jak na dłoni. Nic nie jestem w stanie przed nimi ukryć. Widzą każdy mój grymas, słyszą każdy niuans dźwięku. Zwłaszcza jak gramy w takich składach akustycznych, bo gram różne koncerty razem z moim zespołem w tej elektronicznym składzie. Gram też akustycznie z gitarą, gram też czasami z Atom String Quartet, z kwartetem smyczkowym, więc naprawdę różne są to spotkania w różnych salach. Sale filharmonie, stadiony, właśnie małe sale. Każde miejsce jest wyzwaniem, każde jest inne. I naprawdę, czasami powiedzmy mam jakąś taką gamę zachowań, że wiem, że coś powiem, to zadziała, ale zawsze oddaję to spontaniczności. Staram się żywo reagować na to, co słyszę, na to, co widzę i nigdy sobie nie układam jakichś tekstów do ludzi przed koncertem, tylko po prostu zawsze staram się być po prostu otwarta na to, co się dzieje. I to powoduje, że zawsze jest taka fantastyczna adrenalina pobudzająca. No i oczywiście jestem przeszczęśliwa, jak ta grupa ludzi po kameralnym koncercie wychodzi jakaś taka naładowana, mam szansę to zweryfikować. No ale jeżeli wracam na scenę, a przede mną jest naprawdę duży tłum ludzi, którzy oczekuje mojego powrotu na scenę, no to tak samo jest olbrzymia satysfakcja, ale mam poczucie tego, no po prostu spełnienia, że oprócz tego, że ja wychodzę na skrzydłach, to oni też, myślę, z dobrą energią wracają do swojego życia.
0: To już wiemy, jakie emocje towarzyszą Natalii Kukulskiej przed koncertem i w trakcie, a co czuje, jak schodzi ze sceny?
1: No po koncercie, jak schodzę, to jest, wiesz, jak jest dobry koncert, to jest to dla mnie doładowanie na bardzo długi czas. Troszeczkę tak jak podłączenie się do prądu. Jest coś takiego, że jeżeli jest naprawdę fajnie i ma się wielką satysfakcję z tego, co się robi, jest to rodzaj takiego, no nie wiem, takiej nagrody. Ja mam zawsze, staram się nie mieć jakichś oczekiwań. Każdy koncert to też jest dla mnie duże wyzwanie. Nie jestem przygotowana na to, że będą mnie albo lubić, albo nie lubić. Muszę zrobić swoje jak najlepiej. Jestem na tym najmocniej skupiona, ale jak później się okazuje, że tak naprawdę odpuszczam to skupienie na dźwiękach, na słuchaniu, tylko oddaję się atmosferze i okazuje się ona dobra, no to mam wrażenie takie, że i ja wychodzę z takiego koncertu z dawką energii na długi czas i publiczność, i to jest najlepiej.
0: Natalia Kukulska wielokrotnie w wywiadach także opowiada o tym rodzinnym domu, w którym pojawiały się naprawdę wielkie gwiazdy i to nie tylko te muzyczne, pojawiali się także aktorzy, choćby Daniel Olbryski.
1: Z Danielem Olbryskim trafione, z Agnieszką Osiecką na przykład wyjeżdżaliśmy wspólnie z Agatą Pasent, byłyśmy dzieciakami do Ustki, do Zaik. Także no, te wszystkie osoby rzeczywiście, no, wtedy znane głosy, twarze, wokaliści, artyści, poeci czy pisarze, twórcy tekstów pojawiali się u nas w domu. I no, dla mnie kompletnie oczywiście to nie robiło żadnego wrażenia, bo po pierwsze ja zazwyczaj nie wiedziałam, kto to jest. Ale teraz jak sobie pomyślę, no to myślę sobie, wow, ale fajnie. Ciekawa jestem też jak moje dzieci, bo mają taki też respekt przed ludźmi, którzy się zajmują kulturą, którzy coś tworzą. Poza tym to są bardzo ciekawi ludzie i jest z czego czerpać. Ja od dziecka miałam tę możliwość ocierania się o takie osobowości, które były zjawiskowe i tak naprawdę tak mocno oddziaływały, że było od kogo się uczyć, były inspirujące. Więc myślę, że moje dzieci też mają teraz taką szansę i to jest świat, który jest bardzo fajny.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska zawsze z wielką radością i uśmiechem na twarzy opowiada historię, kiedy zakupiła pierwszą płytę zagranicznej gwiazdy, a to był Michael Jackson, a ten zakup miał miejsce
1: w Czechosłowacji. Pamiętam jakiś taki deptak i był taki sklep z płytami. Babciu, proszę ci, daj mi pieniążki, chciałam sobie kupić. I pamiętam, że bardzo pieściłam, pielęgnowałam tę płytę, bo to był taki mój pierwszy świadomie kupiony analog jeszcze, nie tak pięknie wydany, Thriller.
0: To jest program pewnego razu w muzyce w Radiu Złote Przeboje i nasza gwiazda, czyli Natalia Kukulska, już za kilka minut porozmawiamy także o początkach jej wielkiej muzycznej kariery. Zostańcie z nami.
3: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje. 90 FM.

0: Piosenka Światło czuła Natalia Kukulska, która jest gwiazdą tego wydania programu Pewnego Razu w Muzyce w Radiu Złote Przeboje. Niedawno zapytaliśmy ją, czy miała w swoim życiu jakieś pozamuzyczne zajęcia, choćby w młodości.
1: Instruktorką aerobiku. Jak byłam nastolatką, to tak sobie tam dorabiałam i miałam różne grupy z dziećmi i bardzo to lubiłam. Miałam na to pomysł, przygotowywałam muzykę, była rozgrzewka, były tańce, układy i jakoś mnie to kręciło. Bardzo lubiłam taniec w ogóle. No a później w zasadzie to jednak skupiałam się na muzyce. Dużą taką pasją jest dla mnie również taka estetyczna strona miejsc świata, czyli architektura. I to ja nie mówię o architekturze przez duże A, bo nie umiem rysować, nie mam takiej wielkiej wyobraźni. Natomiast mówię o bardziej wystroju wnętrz, o harmonii, o detalach. Interesuje mnie to, przeglądam często. Już teraz portale, kiedyś gazety, pisma z różnymi wynalazkami i pomysłami.
0: Natalia Kukulska przez niektórych fanów postrzegana jest jako taka ułożona muzyczna gwiazda. Ale czy w jej życiu zdarzały się jakieś takie głośne imprezy?
1: Nieraz było. Było i wakacyjnie, i... Boże, jak ktoś mówi, czego to ja nie robiłam? Ale oczywiście, no... Czy najdziksze, najfajniejsze są te zawsze spontaniczne, chociaż zdarzyło mi się, na przykład ja nie lubię Sylwestra, bo to jest takie, no nie wiem, wszyscy jakiś szał wszystkich ogarnia, że coś się kończy, coś zaczyna, a tak naprawdę nic się nie zmienia. Wstajemy następnego dnia, jest dosłownie to samo, tylko data w kalendarzu. I pamiętam, że kiedyś, bo zazwyczaj pracuję, śpiewam Sylwestra, co jest super, bo robię to, co lubię i ten dzień, a dla mnie ten dzień jest, tak jak powiedziałam, nie muszę go jakoś specjalnie świętować. Ale kiedyś miałam taką okazję, że zrobiłam piżama party w domu dla moich przyjaciół. No, niektórzy z nich mieli małe dzieci, więc no, dzieci były zachwycone pomysłem, bo wszyscy rodzice na dzień dobry już włożeni w te stroje piżamowe byli tak wyluzowani i po prostu to, że byliśmy od razu w piżamach i w kapciach i to takich jeszcze rubasznych tych piżamach śmiesznych, może nie rubasznych, takich głupawych, to po prostu tak wyzwoliło jakąś taką głupawkę i to była jedna z najfajniejszych imprez.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Natalia Kukulska jest także bardzo aktywna w mediach społecznościowych i w sieci. Niedawno zapytaliśmy ją, czy czyta różne posty, które pojawiają się pod jej zdjęciami i teledyskami.
1: Uważam, że mamy szansę kontaktować się z naszymi fanami przez te media społecznościowe jest czymś świetnym, naprawdę. Ale też trzeba pewne rzeczy ograniczyć. Ja na przykład nie będę nigdy się biła i kłóciła o to, że jeżeli ktoś napisze, że coś mu się podoba lub nie podoba i ja jakoś mu przyklaskiwała bądź się z nim kłóciła. Tego nie umiem robić. Natomiast jeżeli mówię o idei, która mnie nie dotyczy, tak jak cała Polska dyskutowała w temacie trudnych chwil podczas Orkiestry Świątecznej Pomocy, które wstrząsnęły całym krajem, i ja gdzieś tam też jakieś swoje stanowisko pokazałam, no to później okazało się, że wyszło bardzo też, oprócz bardzo dużo pozytywnych i wspierających komentarzy, pojawiły się też takie hejty, jakiś brak zrozumienia i przyznam szczerze, że wtedy walczyłam jak lwica, bo nie dotyczyło to mnie, tylko idei.
2: Pewnego razu w muzyce.
0: Niedawno zapytaliśmy naszą gwiazdę, czyli Natalię Kukulską, skąd bierze pomysły do nowych piosenek.
1: No oczywiście, że z przeżyć i z emocji, ale to nie jest tak, że musi się coś takiego wydarzyć, co mi zatrząsie mną i moimi emocjami, żebym ja o tym napisała. Jestem w stanie sobie wyobrazić pewne sytuacje, pewne emocje. Czasami piszę o rzeczach, których nie przeżyłam, ale na przykład, nie wiem, obejrzałam film, albo ktoś przeżył, albo sobie wyobraziłam jakiś rodzaj przeżyć. Więc nie zawsze wydaje mi się, że muszę tego doświadczyć, żeby o czymś napisać, bo tak wiele przecież jest w człowieku myśli i wątpliwości i znaków zapytania. Często też przy płycie Halo tu Ziemia na przykład mam taką piosenkę pod tytułem To za mało, w której zadaję w zasadzie same pytania. Ona cała się składa z pytań. Tak naprawdę wszystko się dzieje w temacie właśnie mojej refleksyjności i jakiegoś takiego postrzegania świata, zastanawiania się nad kondycją mnie samej, człowieka. Płyta Halo tu Ziemia w ogóle, pomimo tego, że dźwięki często są kosmiczne i takie wykręcone, elektroniczne, to w sferze lirycznej ona jest taka dość refleksyjna.
0: Od roku 1986 i od dwóch piosenek Puszek Okruszek i Co powie tata, tak naprawdę zaczęła się wielka muzyczna kariera Natalii Kokulskiej, która trwa do dziś. W programie Pewnego Razu w Muzyce, mam nadzieję, odkryliśmy przed wami także te prywatne zakątki Natalii Kokulskiej.
3: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: O, cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Reklama.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Dobry wieczór. Maciej Czujko wita serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Ja witam po przerwie wakacyjnej. Czy wy oczekujecie ode mnie, że będę rozwodził się nad tym, że skończyły się wakacje, skończył się okres urlopowo-wakacyjny? Zapewne nie, bo już domyślam się, wróciliście do tej trudnej rzeczywistości, zwykłej rzeczywistości. O, w ten sposób. No i jesteście gotowi też na to, żeby korzystać z oferty rozrywkowo-kulturalnej Legnicy. No a my o tej ofercie oczywiście będziemy mówili dzisiaj. Jednak troszeczkę o ciekawych postaciach przede wszystkim to będą rozmowy, tak, bo Tomasz Witkowski, znany psycholog o swojej książce, rozmawialiśmy z nim po tym, jak pojawił się na spotkaniu autorskim w Legnicy, ale będzie też Maciej Pietrowicz, który opowie o fantastycznej wyprawie. Zaczynamy od Tomasza Witkowskiego.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.
3: Psycholog, badacz, naukowiec, ale też pisarz, fikcja literacka. Panie doktorze, ja nie będę udawał, nie będę obrażał pana inteligencji, nie będę udawał, że przeczytałem książkę. Niedawno ją dostałem, nie zdążyłem przeczytać, na pewno zajrzę, na pewno poczytam, ale skoro nie przeczytałem, no to przyznam się do tego od razu i nie będziemy tutaj wywijać jakichś chałupców, żeby jakoś mnie ratować i dużo o fabule. Skorzystam z okazji i popytam o samo pisarstwo. No bo skoro mam przed sobą badacza zainteresowanego kwestią poznania, to chyba właściwie będzie zadać pytanie, po co nam fikcja literacka? Po co pan napisał tę książkę?
4: No, pewne rzeczy łatwiej wyraża się, za pomocą fikcji literackiej. Fikcja literacka potrafi, nie wiem, wyostrzyć, tak mi się wydaje, potrafi wyostrzyć pewne dylematy, potrafi pokazać postaci, różnego rodzaju postaci, które rozwiązują te dylematy w taki czy inny sposób. I myślę, że to, co czasami nie da się przekazać takim pisarstwem publicystycznym, popularnonaukowym czy naukowym, to może uzupełnić literatura właśnie. Zresztą ja jestem wielbicielem literatury od dawna, czytam, bardzo dużo czytam i uważam, że to jest absolutnie niezbędne uzupełnienie naszej wiedzy o świecie, ale też dotknięcie pewnych obszarów wrażliwości, bo w tej literaturze non-fiction czasami gdzieś tam wrażliwość się gubi.
3: A to w takim razie łatwiej było panu pisać fabułę, czy łatwiej było pisać te książki non-fiction? Wiem, że to jest takie trochę pytanie, kogo woli pan bardziej, tatę czy mamę, ale próbuję.
4: Tak, to jest troszeczkę takie pytanie. Pisanie fikcji jest o tyle zabawne po doświadczeniach pisania non-fiction, bo to jest moja 20. książka, więc 19 książek non-fiction napisałem. I pisanie fikcji jest o tyle fajne i o tyle łatwe, że człowiek nie jest tak bardzo mocno związany faktami. O ile w pisaniu popularno-naukowym czy naukowym trzeba się bardzo mocno trzymać faktów i to ja sobie stawiam zawsze takie zadanie, że to muszą być mocno ugruntowane w faktach opowieści. O tyle przy pisaniu fikcji można pozwolić tutaj wyobraźni troszeczkę poszaleć i to jest łatwiejsze, choć przyznam, że pisząc tę konkretną książkę, to jest powieść osadzona w realiach historycznych, XIV-wiecznych. Ja bardzo dużo studiowałem literatury dotyczącej tamtych czasów, żeby też cały ten sztafasz, te wszystkie okoliczności, żeby jednak historycznie były w miarę wierne. Więc no tutaj ta moja dusza naukowca jednak cały czas pilnowała mnie, że o ile postaci były zupełnie fikcyjne i to, co robiły, co mówiły, o tyle realia, w których funkcjonowały, starałem się oddać w miarę wiernie.
3: No dobrze, ale skoro tak doskonale zna pan psychikę człowieka, psychologię, te wszystkie mechanizmy nami rządzącymi. Czy zdarzyło się tak, że ta powieść, że ci bohaterowie wymknęli się panu spod kontroli w czasie pisania? Czy to wszystko było zaplanowane, co się w książce dzieje?
4: No wszystko nie. Oczywiście jak się zaczyna pisać, to trzeba mieć jakiś schemat fabularny, żeby nie popłynąć po prostu. No bo to ze szkodą dla opowieści, dla czytelnika jest. Natomiast pewne rzeczy rzeczywiście się przytrafiały, bo to nie jest tak, że ja przeczytałem powiedzmy kilka tomów dotyczących XIV wieku, dotyczących funkcjonowania tych określonych zawodów też, o których tam piszę, kata, kowala, alchemika i tak dalej, i usiadłem i napisałem książkę, tylko cały czas doczytywałem, cały czas poszukiwałem, więc od czasu do czasu natrafiałem na różnego rodzaju perełki z historii, czasami rzeczywiste wydarzenia historyczne włączałem do swojej opowieści, więc nie, no to jest tak, że te postaci podczas pisania żyją swoim własnym życiem. My oczywiście możemy je kontrolować do pewnego stopnia, no ale pewne rzeczy też się same, już z samego zarysowania tych postaci wynikają, no bo jeżeli przyjmiemy, że ktoś jest takiej, a nie innej konstrukcji psychicznej, to trudno, żeby pod koniec opowieści podjął jakąś taką decyzję, która jest zupełnie niezgodna z jego charakterystyką osobowościową.
3: No to oczywiście to ma sens, ale we współczesnej sztuce, w filmie, ale i w książce te związki przyczynowo-skutkowe czasami są traktowane bardzo, bardzo luźno. Co więcej, traktuje się z założenia je luźno, z tego co wiem, przy takim serialu Wiedźmin, który dla dojrzałego widza był niespójny po prostu. Okazało się, że to taki był, z tego co się dowiedziałem, zamiar, że ci młodzi ludzie, którzy odbierają właśnie filmy, no to oni wychowani na tych rolkach przewijanych ciągle nie szukają już związków przyczynowo-skutkowych, tylko spektakularnych scen. Ale jak pan prowadził te postacie psychologicznie, no to domyślam się, że pisarz, który nie ma takiego wykształcenia jak pan, no to robi dużo rzeczy intuicyjnie. Te postacie intuicyjnie wychodzą. A jak w pana przypadku ta kontrola jest bardzo duża właśnie tego prawdopodobieństwa zachowań związanych z konstruktem psychicznym, jaki pan założył na samym początku postaci?
4: Ja myślę, że dobrzy pisarze mają nie gorszą wiedzę od wykształconych psychologów. To są bardzo wnikliwi obserwatorzy życia, obserwatorzy ludzi. Potrafią świetnie identyfikować mechanizmy psychologiczne, które rządzą takim życiem społecznym, funkcjonowaniem człowieka wśród ludzi. Więc ja myślę, że to nie jest tylko i wyłącznie intuicja, że to jest efekt obserwacji ludzi, też słuchania ludzi, bo no, my psychologowie nie uczymy się na przykład dialogów ludzi, pisania dialogów czy słuchania dialogów, natomiast dobrzy pisarze z reguły mają świetny słuch właśnie do dialogów, potrafią wychwytywać różnego rodzaju niuanse w wypowiedziach tych osób i pewnie mogliby niejednego psychologów też nauczyć. Więc ja bym tu nie stawiał takiego psychologa wyżej od pisarza. Owszem, no, pewne niuanse czy pewne bardzo specyficzne mechanizmy psychologiczne może znamy nieco lepiej. Natomiast myślę, że uważny obserwator rzeczywistości, życia innych ludzi poradzi sobie z tym równie dobrze jak psycholog.
3: Z Tomaszem Witkowskim rozmawiamy o jego najnowszej książce Tryptyk Haniebny. To fabuła, to fikcja literacka. No, a teraz przenosimy się do tej rozmowy. Jeszcze wrócimy do Macieja Pietrowicza, który opowie nam o wyprawie w Himalaje. Wyprawa organizowana przez Fundację Pietrowicz śladami uczestników himalaistów, którzy szli i jeździli w Himalaje tym samym samochodem, co teraz pojechał Maciej Pietrowicz w ubiegłym wieku. Zarośnięty, znamy się już na tyle, że spryszli mi na ty, więc mogę powiedzieć dość otwarcie, jesteś zarośnięty. Dlaczego ty jesteś taki zarośnięty?
1: Po pierwsze, bo dopiero wróciliśmy z wyprawy, a po drugie jutro idę do barbera dopiero. 51 dni w podróży w kabinie Jelcza do czegoś zobowiązuje.
3: I trzeba powiedzieć też, gdzie tam chyba wypada być zarośniętym, gdzie był.
1: No, czy wypada? No, na pewno nie jest to priorytetem, żeby tutaj robić jakieś atrakcje sobie na brodzie czy fryzury. Chodziło o to, żeby przejechać trasę, przypomnę, no, prawie 13 tysięcy kilometrów z Nepalu przez Tybet, przez Chiny, Kazachstan. Wybraliśmy wariant trudny, bo przez Azerbejdżan również, Gruzję, Turcję i Europę do domu, więc jakby odnosząc się do twojego pytania, nie było priorytetem, żeby nawet o tym myśleć.
3: No i wróciliście, dojechaliście. Ja pamiętam, że jak mówiliśmy przed wyjazdem, to było dużo zmartwień, dużo problemów, dużo niepokojów, czy to się w ogóle uda, ale przejechaliście, wróciliście i Jelcz wrócił.
1: Tak, udało się. Jest to jakby połączenie wielu czynników. Obiektywnie to teraz próbuję ocenić, że jest to naprawdę bardzo duża doza szczęścia, zbiegów okoliczności bardzo pozytywnie, które wydarzyły się w sytuacjach, których nigdy nie udałoby się zaplanować. Oczywiście też jest to połączenie dużego wsparcia ludzi, którzy nas otaczali, których spotykaliśmy na drodze. Więc też dużo tutaj ta polska technologia, którą trzeba podkreślić, która dała radę na tych wysokościach, bo nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia w tamtych latach robiła. Mi zegarek wskazał 5301 metrów w Tybecie.
3: To powiedz proszę od początku, jak wyglądała ta ostatnia część podróży. Samochód gdzie był, jak dojechaliście i jak przebiegała podróż?
1: To krótkie przypomnienie. Podróż w ostatnim etapie, tak naprawdę, której celem było dotarcie do domu, było tu to poniekąd wymuszone przez sytuację, która się dzieje na świecie. Ja przypomnę, przez cały 2025 rok nie mogliśmy wrócić, ponieważ właśnie były pozamykane granice. Mieliśmy incydent w Iranie, który dalej trwa. Mieliśmy zamach terrorystyczny w Kaszmirze, poprzez który została zamknięta granica India-Pakistan. Tak więc krążyliśmy między Indiami i Nepalem przez cały rok 25, a w 26 roku rozmawialiśmy już na początku ze stroną chińską, żeby dostać się do Kazachstanu, co się udało. Jest to bardzo długa trasa, bo niespełna 5000 kilometrów. Przejeżdża się przez Tybet od strony Nepalu, który też poniekąd został nam trochę ten plan zmieniony. Czynniki, no po prostu zniszczona droga do granicy. Musieliśmy obrać drugą, która nie była gotowa. Dosłownie bliźniak w samochodzie w Jelczu z tyłu był po części już nad przepaścią, gdzie jest luft kilkaset metrów w dół. Ja byłem po tej stronie pasażera, więc mogę powiedzieć, że to było jednym z największych wrażeń i przeżyć, jakie miałem podczas tej podróży.
3: To była taka droga, jaką widujemy w internecie na tych shortach, jak widzimy, jak te ciężarówki się przepychają właśnie gdzieś tam o włos, o centymetr od urwiska.
1: Ja myślę, że tego nie było widać w internecie, przynajmniej ja tego nie znalazłem, bo byliśmy świadkami, jak koparki dosłownie te drogę naprawiały i pchały te zestawy. Tam normalnie transport międzynarodowy szedł. Przed nami staliśmy w kolejce, tam nie było miejsca na dwa samochody, tam były na dwa pojazdy. Jelcz stał za zestawami, które były pchane, popychane koparkami do góry, żeby można te samochody, te pojazdy, te zestawy, te były tak poniszczone później od reflektory z tyłu, te plandeki tak wyglądały, te kontenery były pognięcione. Niesamowite wrażenie.
3: Nie trzeba było pchać?
1: Nie, Jelonek dał radę, ja przypomnę, jest to silnik.
3: Ale dusił się, już słyszałem dużo, się dusił, bo to te problemy tlenowe dotyczyły nie tylko was, bo to wysoko, ale i samochodu.
1: Tak, jest to silnik wolnosący SW680 bez turbiny. Jak wjeżdżaliśmy na wysokości powyżej 4000 metrów, powyżej 5000 metrów, to było widać odczuwalny dyskomfort nie tylko nasz, bo my też mieliśmy dyskomfort poprzez brak tego tlenu, ale również silnika.
3: Poklepywałeś go po deszce rozdzielczej dla pokrzepienia?
1: Oj, to były rozmowy z tym Jelonkiem wielokrotne. Nawet taki jeden z ciekawszych rolek, który nagraliśmy na śladami uczestników, pokazuje właśnie jak ten, kierując kamerę bezpośrednio na końcówkę wydechu, jakie są objawy tej wysokości. Jak wspomniałem, nie jestem pewien, czy takie wysokości ta technologia kiedyś robiła.
3: Czarny dym.
1: Czarny dym. Tak, spalanie bardzo duże, wyższe, jak policzyliśmy, no, empirycznie udowodniliśmy, że powyżej 40 nawet litrów spali na 100 km na tych wysokościach, a jechaliśmy no, dobrych ponad 10 dni przez te wysokości.
3: 10 dni przez te wysokości, ale to chyba nie była 10 dni cały czas taka droga, nie?
1: No, jak się
3: trwał ten koszmar tej strasznej drogi?
1: Znaczy, ja nie powiedziałbym, że to był koszmar, to był...
3: Jak ja bym tam był, to ja bym powiedział, że to był koszmar na stówę, jakbym zwłaszcza siedział od tej strony.
1: To było wspaniałe przeżycie, doznania, które w otoczeniu wspaniałych gór również, bo trzeba przypomnieć, my byliśmy no, pod Monteverestem od strony północnej.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
3: Maciej Pietrowicz opowiada o zakończonej wyprawie w Himalaje, którą to członkowie Fundacji Pietrowicz śladami uczestników odbyli Jelczem. Jelczem tym samym, którym jeździli właśnie w ubiegłym wieku himalaiści tutaj od nas z Polski. Między innymi upamiętnia Maciej Pietrowicz też wyprawy swojego ojca. Mówimy o tym, że ta wyprawa w Himalajach była również niebezpieczna, ponieważ Jelcz jeździł po drogach nad urwiskami skalnymi. No ale Maciej Pietrowicz miał swoją strategię. Czyli taką przyjąłeś strategię, żeby się zachwycać, a nie bać.
1: No przede wszystkim zachwycać. Zachwycać połączeniem starej naszej technologii, wspaniałej Jelcza, który z jelczańskich zakładów samochodowych powstał w tych zakładach i jeździł w latach 70. i 80. wożąc szpej i naszych himalaistów, bo to trzeba podkreślić, że nie byłoby tych osiągnięć, gdyby nie ten samochód. I my udowodniliśmy, że można powiedzieć prawie po 5 dekadach również dał radę ten sam pojazd robić takie trudne warunkowo trasy.
3: Bo to chodzi o to, trzeba przypomnieć, że chcecie upamiętnić te wyprawy himalajstów z ubiegłego wieku i między innymi wyprawy także tym samochodem.
1: Tak, to był główny cel. Nie mieliśmy celu sportowego. My te góry oglądaliśmy z poziomu, można powiedzieć, dolnego piętra. Naszym celem był powrót. Ja też przypomnę, zrobiliśmy na kołach ponad 31 tysięcy kilometrów od 2021 roku, głównie po Azji, a jakby doliczyć jeszcze drogę morską, to wyszło ponad 50 tysięcy, więc chyba więcej niż jakby pojechać wokół naszego globusa. Więc to jest jakby, to są fakty i dane. Sam Tybet i Chiny zajęły nam 22 dni, a cała podróż do Polski w sumie 51 dni. W 51 dzień zameldowaliśmy się w Ławie w Muzeum Motoryzacji Wena.
3: Ale muszę dopytać, ile trwała ta droga po tej niegotowej drodze, po tych urwiskach?
1: Sam Tybet jest do przejechania około 12 dni. Jest to zorganizowana akcja ze stroną chińską. Nie można sobie tam wjechać. Checkpointy policyjne co chwilę, po kilkadziesiąt kontroli mieliśmy, gdzie jakby każda zmiana trasy, która jest zaplanowana i odpowiednio wcześniej informując te służby, każda zmiana wymaga absolutnie natychmiastowej reakcji. Dostaje się chińskie tablice rejestracyjne, Jelonek dostaje się chińskie prawo jazdy, jeździ się również i z Chińczykiem w kabinie, więc to nie jest łatwa administracyjnie droga i nie jest tania, nie zmienia to faktu, że jest możliwa i to się nam udało.
3: Czyli przez całą drogę przez Chiny mieliście tego Chińczyka w kabinie?
1: Mieliśmy podróżników i Chińczyka w kabinie, więc to też świadczy o tym, że samemu jest to zbyt karkołomne. Najlepiej zebrać grupę podróżników z całego świata, uwierzcie mi, że...
3: Ile was było?
1: 6 samochodów, ponad 10 osób.
3: Czyli tak miał Jelonek eskortę.
1: No, ciężko to nazwać eskortą, bo Jelonek był na samym końcu, jechał powoli, dojeżdżaliśmy często na noc, gdzie w nocy nie jest możliwe przemieszczanie się w tamtych rejonach. Byliśmy cały czas w kontakcie z tymi ludźmi, byli daleko z przodu, ale jakby raz na przy noclegach zwłaszcza były to jakby spotkania wspólnie, określając, jakie są realne szanse na kontynuowanie tej wyprawy.
3: No właśnie, to jedno pytanie. Czy to się rozstrzygało każdego dnia, czy to się uda, czy się nie uda? Bo z tego, co mówisz, to chyba tak, każdego dnia to się rozstrzygało, czy się uda, czy się nie uda. Ale najpierw chciałem zapytać, jaki ten Chińczyk był, co żeście go dostali? Bo ja myślę, że on też nie tylko po to, żeby was prowadzić, ale by was doglądać, pilnować.
1: Znaczy, jest to człowiek, który jest odgórnie przypisany do tej całej grupy.
3: Jakiś ichni Urząd Bezpieczeństwa?
1: Nie, ja bym tego nie sądził. To był człowiek z Tybetu, bardzo, bardzo przyjemny, fajny, ciekawy człowiek, który nam wiele opowiadał. Opowiadał nam o różnicach pomiędzy Tybetem i Chinem. Wyobraźcie sobie, że może trzeba naprawdę uważać, żeby nie zwracać uwagę, zwłaszcza przy przekraczaniu granicy z Chinami, żeby nie pokazać, że Tybet jest osobnym krajem, że bardzo mocno zwracają uwagę, nawet przeszukiwali nam nasze mapy podczas wjazdu, aby sprawdzić, czy nie są one, można powiedzieć, nie w linii z ich, po ich myśli, więc można...
3: Granice musiały być wytoczone w myśl ideologii, w myśl ich potrzeby.
1: Tak, i właśnie ten człowiek, który z pochodzenia z Tybetu nam bardzo wiele o tym opowiadał i to są takie dodatkowe rzeczy, które dużo nas nauczyły z tej podróży.
3: No to rzeczywiście każdego dnia się to rozstrzygało, bo jeden błąd w papierach i...
1: No, jakby Think Positive, jak to mówi Rysiek Włoszczowski, nasz uczestnik z poprzednich wypraw i z wyprawy z 79 roku, więc staraliśmy się przyciągać te pozytywne emocje, nie myśleć o tym, co się może wydarzyć. Jelonek dawał radę, z trudem, ale dawał radę. Jak już zjechaliśmy na niższe wysokości do 3000 metrów w stronę Kazachstanu, no to już był po części oddech trochę głębszy, chociaż mieliśmy też i awarię.
3: Cóż to była za awaria? Co się wydarzyło?
1: No tu więcej mógłby Arek powiedzieć, peryga, który...
3: Stanął, dzwonił, dryndał, coś klekotało.
1: A to standard jest w Jelonku, ale mam tutaj na myśli, może postaram się tylko przytoczyć te naprawy poważniejsze. Te drobne też były, typu naprawa, wymiana silniczka, wycieraczek, silnik wycieraczek został, się spalił, czy jakieś bezpieczniki, czy jakaś drobna elektryka, czy patyki dodatkowe trzeba było szukać spod paki, bo mieliśmy problemy właśnie z czy z kierunkowskazami, czy ze zaświetleniem. Ale naprawa przyciekająca skrzynia piątka, podwieszana, przypomnę, to jest taka legendarna skrzynia, starzy kierowcy będą pamiętać, jaka to jest skrzynia. My ją traktowaliśmy trochę jako atut, ponieważ jest to skrzynia, do której jest łatwy dostęp pomiędzy dwoma napędowym a tylnym. Mieliśmy ją rozstrzeloną i...
3: Sami to robiliście, czy ktoś wam robił? Sami tam leżeliście pod...
1: Arek ogarnia to w 100% sam.
3: Był technik, mechanik, mistrz.
1: Człowiek, który naprawdę dał radę ze wszystkim. Mieliśmy też wsparcie jego przyjaciela Roberta na jednym odcinku, ale to nie oznacza, że on od A do Z potrafi to auto rozebrać i złożyć. Tam był problem z elementem, który zrobił spustoszenie w takiej obudowie od tej skrzyni bocznej i po prostu simmering całkowicie został uszkodzony, przez co mieliśmy wyciek ze skrzyni. Mogło to spowodować zatrzymanie wyprawy. Naprawa usterka w Kazachstanie została naprawiona i przez niego i pojechaliśmy dalej.
3: Jakie przygody, jaki koloryt? No bo domyślam się, że oprócz tego, że był stres, były nerwy, a propos tego, czy pojedzie się dalej, czy kolejne kontrole, czy nic się nie wysypie, nic się nie wydarzy złego, no to przypuszczam, że były jeszcze też jakieś pozytywne akcenty. Taki Jelcz musi wzbudzać zainteresowanie.
1: No oczywiście, że było, ja myślę nawet podsumowując, że było dużo więcej tych pozytywnych akcentów, ponieważ jedno to jest coś egzotycznego, tak, wzbudzał emocje wśród osób, które nas mijały, nawet wyróżnią się pozytywnie na tle zestawów, które jeżdżą tam do dzisiaj w celach zarobkowych w Azji. Muszę powiedzieć, że on po prostu no, radził sobie nawet lepiej, ja to tak oceniam, niż zestawy, które tam do tej pory dzisiaj jeżdżą w celach zarobkowych. Plus...
3: Maciej Pietrowicz, Śladami Uczestników, Fundacja Śladami Uczestników, a my wracamy do rozmowy z Tomaszem Witkowskim, który mówi nam o swojej najnowszej książce i jest to fikcja literacka, Tryptyk Haniebny, a to o tyle ciekawe,

0: Tego pan o sobie nie wiedział?
1: No pewnie jakieś takie drobiazgi są, no bo to nie jest jedyna moja książka. Ja napisałem parę opowiadań wcześniej i coś tam w szufladzie jeszcze mam, więc to nie jest jedyna próba. Też scenariusze pisałem. No są, rzeczywiście są takie motywy, które mi się przewijają i nasuwają przy postaci już to historycznej, XIV-wiecznej, już to współczesnej. Natomiast ja wiem, czy ja chciałbym o tym mówić, no to trochę spoilowanie byłoby, bo też czytelnicy szukaliby tych ukrytych moich motywów, takich tych włosków wychodzących. Ze swoją drogą ja Lema czytałem dość dużo i nie, przyznam się panu szczerze, że nigdy nie zwróciłem uwagi w ogóle na ten motyw.
0: Więc może mi się coś mylić, może mi się rzeczywiście, może mnie pamięć mylić, nie chciałbym skrzywdzić wielkiego twórcy. Pamiętam tylko naszą satysfakcję. Może mieliśmy taką potrzebę. To może o samej opowieści też parę słów, gdyby był pan tak miły.
1: No cóż, jest to powieść historyczna, tryptyk haniebny, taką klamrą spinającą całą tę opowieść, trzy części, bo on się składa z trzech części: żądza, zło i pogarda. I taką klamrą spinającą jest zaginiony tryptyk ucznia Hieronima Boscha. Zaginiony tryptyk przedstawiający właśnie te trzy personifikacje, można powiedzieć, ludzkiego losu. W pierwszej części mamy do czynienia z kowalem i alchemikiem. To jest opowieść o tym, jak los złączył ich razem i jak razem wspólnie później poszukiwali kamienia filozoficznego. Tu już nie będę zdradzał fabuły. Natomiast ja zestawiłem te postaci dlatego, że one są bardzo charakterystyczne. Mianowicie kowale to w tamtych czasach, na początku XIV wieku, to dopiero był czas, kiedy kowalom pozwolono się osiedlać. Wcześniej ludzie tak bardzo bali się kowali, bo to byli ludzie, którzy panowali nad ogniem, nad czymś, co było domeną piekła, domeną diabła. Potrafili niesamowite rzeczy z tym ogniem robić. Byli bardzo często oskarżani o czary. Czasami skazywani za te czary. Ludzie się ich bali. Oni prowadzili wędrowny tryb życia. Osiedlali się na chwilę gdzieś na obrzeżu osady. Wędrowali dalej. A z drugiej strony mamy alchemików, którzy wręcz deklarowali kontakt z tymi wszystkimi siłami nadprzyrodzonymi, z tymi siłami magicznymi, a mimo to alchemicy nie byli oskarżani o czary, byli bardzo mocno szanowani. Takie ciekawe zestawienie: z jednej strony ludzi, którzy robią bardzo pożyteczne rzeczy, których się boimy, z drugiej strony ludzi, którzy, no właściwie można powiedzieć, mamią cały czas innych, a jednocześnie cieszą się bardzo dużym szacunkiem. Ja myślę, że tak jak już czytelnicy, którzy przeczytali tę książkę, dostrzegają takie paralele do świata współczesnego, do naszej rzeczywistości współczesnej, i też widzą, że no, to się nie skończyło z XIV wiekiem. Dalej są zawody, których przedstawicieli hołubimy, wynosimy na szczyty popularności, a są też tacy, którzy wykonują bardzo rzetelne, bardzo potrzebne rzeczy, a niekoniecznie ich szanujemy. I tutaj właśnie los tych dwóch przedstawicieli, można powiedzieć, takich zawodów, jest opisany w pierwszej części. Ona się splata z częścią drugą. Przedstawicielem części drugiej jest niziołek, czyli osoba niskorosła, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli. Wówczas tak nazywano niziołek, łokietek. Jeszcze nie było określenia karzeł nawet. I to są losy tego małego człowieczka, którego No,

0: otoczenie traktuje tak, jak wówczas traktowano takich ludzi, czyli nie szczędzi mu różnego rodzaju doświadczeń. Przez obie części przewija się też postać kata. Kata, który jest katem nie z własnego wyboru, ale z urodzenia, czyli jest potomkiem innego kata, a jako potomek tego kata doświadcza pogardy ówczesnych mu ludzi. I część ostatnia, ten kat się pojawia w pierwszych dwóch częściach, natomiast trzecie, można powiedzieć, to skrzydło, ostatnie skrzydło tryptyku należy do kata. To jest taka trochę spowiedź, takie spojrzenie na życie z perspektywy całego życia i końca tego życia. To są takie trzy splecione dość mocno ze sobą opowieści.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Tomasz Witkowski, znany psycholog, który zazwyczaj publikuje książki dotyczące właśnie naukowe psychologii, publicystyczne, a tym razem zajął się fikcją literacką. Tryptyk haniebny tytułuje się jego powieść. No i jest to powieść historyczna. Poznajemy trzy ciekawe postacie. No i właśnie tu muszę nadmienić, że my jesteśmy teraz w trzeciej części rozmowy, kiedy mówimy więcej o samej książce, a nie o samym pisaniu, bo do tej pory z Tomaszem Witkowskim mówiliśmy o samym pisaniu. Teraz o książce. Jaka ona jest?
0: Nie ma nic z fantazy, nie ma nic magicznego, nie ma odwoływania się do jakichś nadprzyrodzonych sił. To jest, można powiedzieć, realistyczna powieść historyczna. Nie ma ingerencji sił nadprzyrodzonych, więc ja nie za bardzo lubię nawet fantazy i wykorzystywanie takich jakichś nadprzyrodzonych pomysłów do tego, żeby popchnąć akcję. Jeżeli one są pretekstem do tego, żeby uwypuklić jakiś dylemat, tak jak to było u wspomnianego Lema, o którym rozmawialiśmy, to oczywiście to jest literatura najwyższych lotów. Natomiast ja osobiście, jeśli czytam jakąkolwiek książkę, czy oglądam film i autor wykorzystuje te wszystkie nadprzyrodzone moce po to, żeby popchnąć albo uatrakcyjnić fabułę, to odkładam książkę.
2: Ja jak zerknąłem na Lubimy Czytać, popatrzyłem sobie też na opinię. Ktoś przywołuje Umberto Eco w kontekście pana książki.
0: No, czytałem Umberto Eco sporo, choć nigdy się nie wzorowałem na tym. Ja generalnie nie staram się wzorować, nie staram się odwzorowywać czyjegokolwiek stylu.
2: No właśnie, ale pytanie teraz, czy ktoś o takiej świadomości jak pan lepiej się pilnuje, jeśli chodzi o przenikanie inspiracji? No Umberto Eco, tam było, to powiązanie było przywołane tylko i wyłącznie w kontekście jakości, w kontekście samej treści, przesłania, tego, jakiej literatury można się spodziewać. Ale to też właśnie takie kolejne pytanie tej mojej fascynacji pana zawodem. Czy lepiej myśli pan, że psycholog o takim doświadczeniu kontroluje się, jeśli chodzi o inspirację?
0: Myślę, że nie.
2: No. Zamęczę pana dzisiaj tymi pytaniami. Zamęczę pana dzisiaj o ten kontekst psychologiczny, ale chciałem zapytać właśnie jeszcze o te zbiorowe złudzenia, którymi ulegamy w kontekście alchemika i pożytecznego zawodu kowala, że to jest do dzisiaj. Skąd to się bierze? No powinniśmy po tylu dekadach, setkach lat doświadczeń tego typu już być chyba troszeczkę mądrzejsi.
0: No powinniśmy być, a mimo to, no proszę zwrócić uwagę na takie, na przykład takie dwa zawody, aktor i terapeuta. No, w naszym współczesnym społeczeństwie to są zawody, które stawiamy na piedestale niezwykle wysoko. My słuchamy terapeutów, jak żyć, co robić z życiem i tak dalej, i tak dalej. Słuchamy też aktorów. Oba te zawody są pożyteczne i ważne. Ja nie chcę przeczyć, że nie. Natomiast no, jeśli aktorzy wypowiadają się na każdy temat, czy to polityki, czy to wychowania dzieci, czy to sportu, czy zdrowia, czy diety i tak dalej, i tak dalej, no to jednak nie jest to domeną ich pracy, a mimo to stawiamy ich tak bardzo wysoko. A z drugiej strony proszę zwrócić uwagę na przykład na taki zawód jak anestezjolog. Człowiek, który ma do czynienia ze śmiercią bardzo często, z tymi sytuacjami granicznymi, ostatecznymi. Słyszał pan kiedykolwiek w telewizji śniadaniowej albo w radiu anestezjologa, który mówi o tym, właśnie patrząc z perspektywy choćby tych granicznych doświadczeń, przy których często towarzyszy. Czy my ich pytamy o cokolwiek, o zdanie, jak żyć, jak widzą życie, co warte jest życie i tak dalej? Ja nie słyszałem nigdy.
1: Literacka Legnica w Radiu Złote Przeboje.
2: Tomasz Witkowski, psycholog, autor wielu publikacji naukowych, publicystycznych, opowiada nam dzisiaj o swojej książce, która jest fikcją literacką. Miał swoje spotkanie autorskie w Legnicy. Zresztą Legniczan często odwiedza Legnicką Bibliotekę Publiczną. Tam zresztą się spotkaliśmy, by tę rozmowę przeprowadzić. A teraz wracamy do rozmowy z Maciejem Pietrowiczem, który to przemierzył Himalaje Jelczem. Po to, by upamiętnić wyprawy himalajstów z ubiegłego wieku. Tym samym Jelczem zresztą, którym i oni jeździli, upamiętnia też swojego ojca. Ale tutaj, tej części rozmowy, troszeczkę więcej o tym samochodzie. Wspaniałym, jak się okazało.
3: Jesteś obiektywny, czy trochę się w nim podkochujesz przez to, co was połączyło?
4: Nie, nic takiego. Ja staram się naprawdę na chłodno ocenić tę sytuację i stwierdzam, że to auto się wyróżniało pozytywnie pod kątem nawet tak starej technologii, dawało sobie lepiej radę. Po drugie, pod kątem tych rzeczy reprezentacyjnych, jak już wspomniałem, nie w celu sportowym jechaliśmy, więc generalnie odwiedzając na przykład nasze ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w różnych krajach, ostatnio z takich ambasad była ambasada w Baku w Azerbejdżanie, do którego to kraju podobno nie da się wjechać autem. Nam się to udało, więc spotkanie z ambasadorem. Bardzo dziękuję też konsulowi, który nam wiele tutaj pomógł. To są takie rzeczy, które zrobiliśmy również prelekcje dla Polonii w Baku. To są takie rzeczy, które naprawdę są wartością dodaną w takiej podróży, ponieważ możemy przypominać wspaniałą polską historię lat 70. i 80. Możemy o tym opowiadać. A im więcej takich miejsc odwiedzaliśmy, tym po prostu ta wyprawa została tym bardziej lepiej zrealizowana.
2: Gdzie spaliście? Namioty, jakieś motele czy w samochodach?
4: Wracając może do tych Chin, oczywiście auto jest wyposażone, leżanka z przodu w kabinie dla kierowcy, no i z tyłu dwie dechy, na których się śpi, ale Chińczyk nie pozwolił nam w wielu przypadkach spać w aucie, ponieważ no, tam polega to na tym, żeby wyjechać z tego kraju z dobrymi wrażeniami, więc naprawdę bardzo atrakcyjne hotele, też muszę powiedzieć, że były dosyć tanie, bo około 400 zł na osobę to nie jest duży koszt, żeby spędzić noc w bardzo luksusowym hotelu, ale chyba im zależy na tym, żeby dobre wrażenie wywieźć z Chin. Niemniej, poza tymi drobnymi kilkoma nocami, spaliśmy oczywiście na Jelonku i najlepszym chyba do tego krajem jest Kazachstan, bo tam się wjeżdża na pustynię, gdzie wielbłądy pod okno podchodzą i tam po prostu wybiera się miejsce tylko tam, gdzie ci się podoba, śpi się tam, gdzie ci się chce. Naprawdę piękny, wolny kraj.
2: Co jedliście? Wszystko, co po drodze?
4: No tak, można tutaj pochwalić te jajca, które można kupować w każdym z tych krajów, żeby była jajowa, bo mieliśmy zestawy, które pomogły nam. Takie zwykłe zestawy podróżnicze, żeby sobie coś upiknić, ale też było jedzenie lokalne i też wiele takich miejsc odwiedzaliśmy, żeby kosztować właśnie tych od lokalców tych ich dań, więc polecamy. Zwłaszcza już pomijając, idąc tutaj, byśmy musieli w bardzo długą rozmowę na temat kulinariów i trochę pogaworzyć na ten temat, ale Indie, ciapatę, te wszystkie ich rarytasy, zależy jeszcze, w którym landzie, bo w Indiach nie wszędzie można mięso dostać, ale generalnie ciekawą rzeczą jest to, że oni po prostu to kroją tasakiem wszystko jak leci, czyli jak kurczaka się podaje, to pokrojonego z kośćmi w małych kawałkach. To jest trochę odmienny styl niż znamy my tutaj w Europie, ale kuchnie naprawdę w tych krajach Indie, Nepal, Chiny, ten Tybet, Kazachstan, Gruzja, wspaniała kuchnia, więc no, to było taką rzeczą, która była przyjemna w tych całej podróży.
2: Co teraz? Gdzie jest auto i co będzie się z nim działo? Jakie macie plany? Jakie plany ma fundacja?
4: Auto jest do obejrzenia w Muzeum Motoryzacji Vena w Oławie. Na razie o planach nie mówię, bo musimy trochę odpocząć, ale...
3: Ogolić się.
4: Tak, dokładnie, pójść do barbera, ale no może wystartujemy w Rajdzie Koguta, który jest w Boże Ciało, więc niedługo, jeżeli pojazd może jeszcze przyczynić się do czegoś dobrego, to jak najbardziej chciałbym to realizować, bo tak naprawdę ten pojazd pełni swoją rolę, mi na tym pojeździe jakoś ekstra nie zależy, on miał tą historię przypomnieć i jeżeli będzie mógł tę historię przypominać, to jak najbardziej może w tym celu, do tego celu służyć. Jakby patrzeć z punktu widzenia tych ostatnich 5 lat, nikt z nas chyba się nie spodziewał, że to może aż tyle trwać. Było to karkołomne, nie do zaplanowania. To jest chyba, podsumowując, jedna z tych rzeczy, która się kompletnie nie opłaca, ale którą cholernie warto było zrobić.
3: Ciekawe, czy on jeszcze gdzieś pojedzie za granicę.
4: No na pewno nie ze mną, więc jeżeli ktoś chciałby takim pojazdem, jakimkolwiek pojazdem wyjeżdżać za granicę do Azji, to chętnie też i pomocą służę, ponieważ pod kątem pojazd to jest jedna kwestia, ale tematy związane z rządami celnymi, z przejazdami przez granicę, z administracją, z tymi wszystkimi zasadami. Mam masę kontaktów podróżników, których spotykaliśmy na drodze, którzy przemierzali dosłownie świat. Spotkaliśmy nawet jednego podróżnika, który od 5 lat jeździ po świecie samochodem, więc to są doświadczenia, których no, nie znajdzie się chyba w internecie.
3: To jest niesamowite. Ile jest takich ludzi, którzy tak po prostu wędrują latami. No, że spotkaliście, to trochę ich musi być, tak sam przez sam fakt prawdopodobnie.
4: No, dużo podróżników można spotkać w Azji, jeżdżących pojazdami swoimi. Niektórzy nawet te auta wynajmują, niektórzy je kupują na miejscu. Różne sposoby są. Niektórzy transportują drogą morską, tak jak my do Indii. Niektórzy starają się jakoś czerpać życie. Wszystko zależy od tego, czy są jakieś zobowiązania, czy mają pracę, czy mogą sobie pozwolić na taką długą nieobecność. Nam powrót, sam powrót zajął 51 dni i to było naprawdę wymagające. A człowiek, który 5 lat podróżuje, musi mieć naprawdę przestawiony ten swój approach, czy ten mental, żeby móc sobie z tym poradzić, bo no ale co jego, to już u niego zostanie.
3: Jakby Jelcz miał powiedzieć, tamta wyprawa, bo to tamta była w latach 80.
4: Pierwszą wyprawą w ogóle z Jelczańskich Zakładów Samochodowych to była wyprawa na Hindukusz w 71 roku. Kierowcą był świętej pamięci Tadeusz Barbacki. Wyprawy były przez 2 dekady, lata 70 i 80. Ta oczywiście mi najbliższa sercu to był 79 rok, czyli wyprawa jeleniogórska, w której brał udział mój tata, ale również w latach 80 tymi Jelczami jeździli. Nawet 2 Jelcze były w Polskim Związku Alpinizmu. Były w większości one wynajmowane z zakładów jelczańskich. Niemniej te jelonki, które jeździły wtedy, po pierwsze były nowsze, bo to były ich lata, a po drugie było łatwiej. I to nie tylko jest moje zdanie, ale również tych uczestników, którzy jeździli w tamtych latach.
3: Politycznie było łatwiej pewnie.
4: Znaczy, też mieli zawirowania. No, w 79 był przecież, obalili szacha i była rewolucja w Iranie. Związek Radziecki wszedł do Afganistanu, więc oni wtedy byli w dokładnie w Iranie, więc to, co zrobili, to jechali na południe, żeby przekroczyć tam granicę i jechali przez Pakistan. Więc też mieli zawirowania, ale takie opinie słyszę od nich, od tych uczestników, że po prostu było łatwiej. Dojechali 28 dni w jedną stronę, w miesiąc w drugą, więc to nie jest, to nie było po prostu tak trudne jak dzisiaj. Być może to jest spowodowane tą całą cyfryzacją, elektroniką, tymi standardami, tymi normami, które mamy zwłaszcza tu w Europie. Kiedyś czegoś takiego nie było i teraz możemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy kiedyś było lepiej.
3: No właśnie, tak, to by była druga, kolejna szeroka rozmowa, ale chyba wolałbym o tych kulinariach rozmawiać, jeśli mielibyśmy jeszcze długo rozmawiać. Dziękuję serdecznie, ale jakie plany takie na najbliższy czas, jeśli ktoś chciałby z wami pogadać, was zobaczyć, czy jakieś eventy się będą szykowały tutaj w regionie?
4: Przede wszystkim ja chciałbym bardzo podkreślić, że wyjść trochę naprzeciw i robimy coś, po pierwsze, dostępnego dla wszystkich, czyli niebiletowane, w pełni dostępne i za darmo dla osób, które tylko by chciały przyjechać do Jeleniej Góry. Będzie to stary basecamp polskiego himalaizmu. Zapraszamy, słuchajcie, naszych himalaistów, którzy w latach 70. i 80. robili naprawdę największe osiągnięcia w Polsce. Przyjeżdżają do nas do tego basecampu, żeby wrócić trochę do tych lat 70. Będzie to basecamp, który będzie zrobiony na styl lat 70. dosłownie, czyli namioty z brezentu, plecaki ze stelażem i między innymi ludzie, którzy nas odwiedzą. Będzie to polski polsko-nepalski festiwal, czyli tak jak w ubiegłym roku, pierwszej edycji, będzie bardzo dużo Nepalczyków. Będzie...
3: W Jeleniej Górze trzeba dodać koniecznie?
4: Tak, Jelenia Góra, Sobieszów, Pałac Sobieszów, 22-23 sierpnia, stary basecamp.pl, tam już są pierwsze informacje i przede wszystkim, tak jak wspomniałem, bardzo dużo Azji. Kulturowo przenosimy się w stronę wschodu, łączymy wschód z zachodem i przeszłość z teraźniejszością. Jest to dostępne, nie będzie żadnego targowego tutaj charakteru. To ma być tylko i wyłącznie odnalezieniem się w tych... Naprawdę wydaje mi się, że jest dużo rzeczy, które w tamtych czasach no, nie tyle co królowały, ale bardzo dużo też takich zdrowych nawyków z tamtych lat już zostało zapomnianych i naszym celem jest, żeby wrócić i te pozytywne rzeczy po prostu udostępniać.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
2: Maciej Pietrowicz jest naszym gościem, ale naszym gościem jest też Tomasz Witkowski, naukowiec, psycholog, pisarz. O jego książce, o fikcji literackiej mówimy, Tryptyk Haniebny, ale nie mówimy o samej książce, mówimy też o pisaniu, w ogóle o życiu mówimy. O tym na przykład teraz mówimy, że ludzie chętniej słuchają teorii na temat życia, filozoficznych nawet, tych, które snują na przykład aktorzy, influencerzy, niż ludzie na co dzień spotykający się z ostatecznością, tak jak na przykład lekarze. To dziwne? Wydaje wam się to dziwne? No to proszę, posłuchajcie proszę, jak mówimy o tym z Tomaszem Witkowskim.
3: Może chodzi o to, może chodzi o wrażliwość, którą przypisujemy zawodowi aktora i ta wrażliwość z założenia naszego pozwala mu dostrzec więcej. Może jest znacznie mniej wrażliwych anestezjologów niż wrażliwych aktorów.
0: Ja myślę, że to nie jest kwestia tego, co my przypisujemy, tylko to jest kwestia tego, jak te zawody, jak długo i jak intensywnie pracowały nad takim marketingiem swojej popularności. I to się chyba liczy. Są zawody, których przedstawiciele nie zabiegają o to po prostu zwyczajnie. Wykonują bardzo rzetelną pracę, przynosząc korzyść innym ludziom i niekoniecznie krzyczą o tym bardzo dużo, jak to jest ważne, potrzebne i tak dalej, i tak dalej. A w dzisiejszych czasach my chyba trochę patrzymy na ludzi przez pryzmat popularności. Im bardziej popularny, tym większym autorytetem się staje, co jest oczywiście błędem poznawczym, bo sam fakt bycia popularnym nie oznacza tego, że jesteśmy autorytetami w jakiejkolwiek dziedzinie, poza dziedziną stawania się bardziej popularnym.
3: No tak, bo to nie większość powinna wybierać mędrców, tak sobie myślę. Kat. Dlaczego kat? To znaczy, ja się domyślam, no bo to zawód, funkcja, no niesłychanie przemawiająca do wyobraźni.
0: Tak, kat jest przemawiający do wyobraźni, ale to jest też postać, która skupia w sobie, trochę tak jak taka soczewka, skupia w sobie bardzo wiele paradoksów i bardzo wiele różnego rodzaju dylematów. Bo katem zostawało się kiedyś nie z wyboru. Bardzo, bardzo rzadko ludzie decydowali się na wybór takiej profesji. Najczęściej to wyglądało tak, że ktoś, kto miał władzę, wskazywał daną osobę jako tego, kto ma wykonać egzekucję. I to był moment w jego życiu, który decydował o całym późniejszym życiu, dlatego że katem gardzono. Katem gardzono, kata się bano. Ale jednocześnie o pewne rzeczy zabiegano, bo kawałek sznurka z szubienicy przynosił szczęście, ząb wisielca to w ogóle zdrowie gwarantował i tak dalej, i tak dalej. Więc z jednej strony tego kata przeklinano, tego kata opluwano, tego kata trzymano też na obrzeżach grodu, miasta, żeby nie miał kontaktu z innymi. Z dziećmi kata nie bawiły się normalne dzieci, te dzieci dorastały w całkowitej izolacji, można powiedzieć, i takim człowiekiem jest kat z mojej opowieści. Te dzieci same na własną rękę musiały szukać odpowiedzi na wiele dręczących je pytań, dlaczego tak, a nie inaczej są traktowane. Z drugiej strony, proszę zwrócić uwagę, kat spełniał bardzo pożyteczne funkcje, bo kaci byli odpowiedzialni nie tylko za usuwanie tych najgorszych jednostek ze społeczeństwa, czego nikt inny nie chciał się podjąć, ale usuwali też nieczystości z miasta, usuwali padlinę z ulic miasta, często kierowali zamtuzami, czyli takimi domami publicznymi, a więc pełnili ileś bardzo ważnych funkcji.
3: Takich porządkowych.
0: Tak. Kaci byli też niezwykle dobrze wykształceni medycznie, dlatego że od kata wymagano, aby torturował swoich więźniów, ale jednocześnie ten sam kat musiał utrzymywać tego więźnia w stanie nadającym się do tortury. Więc oni tego samego dnia parzyli na przykład rozgrzanym ołowiem, olejem, bądź tylko wrzątkiem zwykłym, a następnie leczyli te rany i uczyli się, jak to najlepiej robić, żeby potem na życzenie tych innych, którzy nim gardzili, móc te swoje ofiary dalej torturować.
3: No to przepraszam, że przerwę, tylko to ja na pewno przeczytam. No ja jeszcze nie słyszałem, że to był tak szeroki, jeśli chodzi o kompetencje, ale też i skojarzenia najróżniejszego rodzaju, takie właśnie poznawczo-życiowo, no romantyczne to bez przesady, ale niesamowicie pojemny symbol.
0: No tak, tak. Tutaj, jeżeli idzie o tę medycynę, to ja dodam, że Paracelsus, kiedy tworzył swój system medyczny, on głównie rozmawiał z katami właśnie. Katami, którzy szczególnie w zakresie, bo to była wiedza dość specyficzna medyczna, głównie w zakresie urazów, złamań, oparzeń, skaleczeń, ran ciętych i tak dalej, czyli tego, co sami wykonywali. Ta wiedza była nieporównywalna z cyrulikami na przykład i mieszczanie bardzo chętnie korzystali z usług kata, ale robili to najczęściej pod osłoną nocy i tak, żeby nikt tego nie zauważył, bo to groziło infamią. Dotknięcie kata, nawet księża i zakonnice, o czym też piszę, byli na tyle przesądni, że niektórzy nie chcieli udzielać sakramentów katom, a do udzielania tych sakramentów wyznaczali specjalne miejsca w kościele, miejsca, w których normalni wierni nie przebywali i nie zbliżali się, nie dotykali tych katów. Więc no to rzeczywiście jest, tak jak powiedziałem na wstępie, to jest postać, która skupia w sobie, można powiedzieć, oczami kata można zobaczyć paradoksy ówczesnego społeczeństwa.
3: Słuchacie programu Co jest grane w Legnicy, słuchacie Radia Złote Przewoje 90 FM. Tomasz Witkowski jest naszym gościem, psycholog, naukowiec, pisarz. Mówimy o jego książce, która jest fikcją literacką, książką historyczną, powieścią historyczną, Tryptyk haniebny. Jest tam kat, o kacie mówiliśmy teraz sporo, o postaci kata w średniowieczu. No, jak słyszeliście, wyjątkowa profesja. Ale teraz troszeczkę będzie więcej o samej literaturze. Wracamy do tematu literatury.
2: Tak jak powiedziałem, na pewno sięgnę, bo rzeczywiście postać kata bardzo, bardzo ujmująca. Skorzystam z okazji, że mam do pana i poradzę się, bo przez długi czas zastanawiałem się, po co piszemy właśnie fikcję. Stąd też to moje pierwsze pytanie. Po co powstaje literatura? To, co pan doktor mówi, że rzeczywiście niekiedy łatwiej jest przekazać pewne treści, ale ja sobie uknąłem taką teorię, że po to, żeby ciągle i nieustannie powtarzać to, co dobre. No bo literatury, która promuje zło, jest bardzo, bardzo mało. Nawet jeśli piszemy w literaturze, że zło się pojawia, no to ono jest piętnowane przez wydarzenia. Myśli pan, że to jest dobra teoria, że po to, żeby ciągle i ciągle powtarzać to, co dobre i ważne?
0: Steven Pinker, taki znany psycholog, lingwista, twierdzi nawet, że przełom w zakresie naszej empatii i moralności nastąpił z wynalezieniem druku. On to dość karkołomnie tam uzasadnia, głównie metodami statystycznymi, analizami statystycznymi, ale on twierdzi, to jest oczywiście bardzo trudne do sprawdzenia ta hipoteza, natomiast on twierdzi, że w momencie, kiedy wymyśliliśmy druk i kiedy zaczęliśmy masowo uczyć się czytać, kiedy powstawały pierwsze powieści łotrzykowskie, ta wczesna literatura, że to był moment, w którym myśmy zaczęli sobie na taką dużą skalę wyobrażać jak się czuje inny człowiek w jakiejś tam sytuacji. Oczywiście to jest pewnie trochę uproszczenie, bo wcześniej były legendy, podania, były baśnie i one pełniły tę funkcję. Natomiast być może rzeczywiście jest tak, że druk przyspieszył i zmultiplikował jak gdyby te doświadczenia, bo te baśnie czy legendy, one zawsze miały jakąś ograniczoną pulę. One były powtarzalne, nie było ich w nieskończoność. No oczywiście bywali tacy bajarze, którzy potrafili to wymyślać. Natomiast druk spowodował, że my zaczęliśmy czytać o losach innych ludzi i wyobrażać sobie w innych sytuacjach, wyobrażać sobie, jak cierpią z jakiegoś powodu, czego wcześniej na przykład nie robiliśmy. Ludzie średniowiecza, o których ja piszę, to byli ludzie bardzo okrutni. Te widowiska, których żądali od kata, były po to, żeby sycić oczy okrucieństwem, żeby napawać się tym, żeby rozprawiać później o tym. To byli ludzie, którzy z braku na przykład egzekucji różnego rodzaju dręczyli zwierzęta publicznie. I być może rzeczywiście było tak, że ten druk i ta możliwość powielania historii, wsłuchiwania się w historię innych ludzi, dała ten impuls do takiego rozwoju empatii, do zwiększenia tej empatii. Pinker zresztą dowodzi, że oczywiście statystycznie w przeliczeniu na liczbę mieszkańców, że żyjemy w coraz lepszych czasach i pomimo tego, że cały czas słyszymy, jak wiele zła się dzieje na świecie, to jednak liczba aktów przemocy, okrucieństwo tych aktów cały czas maleje i żyjemy w coraz lepszych czasach. No, to jest ponętna hipoteza i ponętna myśl, że dzięki pisaniu, dzięki czytaniu, dzięki wczuwaniu się w sytuacje innych ludzi i też prawdopodobnie, to już ja dopowiadam, że prawdopodobnie literatura jest też takim jak gdyby trenażerem rozwiązywania dylematów. Bo my przed trudnymi dylematami stajemy kilka razy w życiu. W obecnym życiu, tym łatwym, wygodnym, które nas otacza, prawdopodobnie część z nas w ogóle nie stanie przed poważnymi dylematami, takimi dylematami typu życie, śmierć i tak dalej. Więc literatura jest też takim trenażerem umysłu, taką możliwością wypróbowania różnych rozwiązań, różnych decyzji w różnych sytuacjach. Co ja bym zrobił w tej sytuacji? Jak bym się zachował? Dlaczego tak? Dlaczego inaczej? Dlaczego ten bohater tak się zachował? I być może to przygotowuje nas na trudne właśnie sytuacje. Ja też w swojej poprzedniej książce, w jednej z poprzednich książek Przepędźcie guru, którzy radzą jak żyć i inne eseje, taki tytuł nosi ta książka sprzed 2 lat, ja pisałem dość dużo o samobójstwie. I pisząc o tym zauważyłem taką dość ważną rzecz, mianowicie filozofowie stoiccy, greccy i rzymscy nie stronili od myśli o śmierci z własnej ręki i rozważali to. Wielu z nich dopuszczało samobójstwo jako rozwiązanie pewnych trudnych sytuacji. I to, co jest uderzające, to, że ci filozofowie bardzo rzadko ginęli z własnej ręki, pomimo tego, że właśnie myśleli i rozważali. I moim zdaniem to jest trochę tak, że oni po prostu jak gdyby ćwiczyli sytuacje te krańcowe, te sytuacje najtrudniejsze, ćwiczyli w umyśle. jak gdyby przygotowywali się do tych najtrudniejszych sytuacji, dlatego też nie musieli korzystać koniecznie z tego wyjścia. I być może literatura jest właśnie takim, no mówiąc tak trochę nieładnie, tym trenażerem dylematów, tym sposobem na oswajanie się z dylematami, z sytuacjami trudnymi, krańcowymi. I przez to jesteśmy być może lepiej przygotowani do nich.
2: To ja już nie będę psuł tej konkluzji żadnym pytaniem. Dziękuję panu bardzo serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: Naszym gościem był Tomasz Witkowski. Mówił o swojej książce Tryptyk Haniebny, ale nasz program już dzisiaj kończymy. Dziękuję serdecznie, witam po wakacjach. I co, jesteśmy od poniedziałku do piątku codziennie wieczorem.
1: Radio Złote Przeboje 90 FM.

0: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Dobry wieczór, Maciej Czujko, witam serdecznie w programie Co jest grane w Legnicy. Zapraszamy na naszą audycję, w której dziś będziemy mówili o rekrutacji do Kolegium Witona na Uczelni Państwowej, ale będziemy też rozmawiali z nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Towarzystwo jest nam bliskie od wielu, wielu lat, więc teraz jak przyszło nowe, no to koniecznie trzeba o tym powiadomić. Ale najpierw rekrutacja na Wydział Zdrowia w Kolegium Witona Uczelni Państwowej. Ja tylko dodam, że rekrutacja trwa do 22 września.
2: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Witalona, Uczelnia Państwowa.
1: No i oczywiście będziemy zapraszali tych, którzy byliby zainteresowani uczeniem się, dokształcaniem się do tego, by przyszli do Witalonki właśnie na Wydział Nauk o Zdrowiu. Wydział Nauk o Zdrowiu, czyli chyba najlepiej będzie, tak jak pani sama przed chwilą zaproponowała, wymienić, jakie kierunki można, na jakich kierunkach można tu studiować, bo wtedy ten Wydział Nauk o Zdrowiu się pięknie nam wyłoni.
2: Przede wszystkim zacznę może od tego, że serdecznie Państwa zapraszamy do studiowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej, a to dlatego między innymi, że jesteśmy w takich czasach, kiedy choroby i dietozależne i choroby cywilizacyjne, które wynikają ze stylu życia, one jednak dominują teraz w społeczeństwie i zawody medyczne, dołączając do tego starzenie się społeczeństwa, będą po prostu bardzo potrzebne. I bez względu na to, że na przykład sztuczna inteligencja wkracza do naszego świata, również do medycyny i zawodów okołomedycznych, to jednak ten czynnik ludzki będzie niezastąpiony.
1: Ratownikiem medycznym sztuczna inteligencja prawdopodobnie jeszcze jakiś czas nie zostanie.
2: Tak, również pielęgniarką czy fizjoterapeutą, ale również kosmetyczką, prawda? Więc na jakie kierunki zapraszamy Państwa już od dłuższego czasu? Na pielęgniarstwo, studia pierwszego i drugiego stopnia. Na fizjoterapię, to są studia jednolite, czyli pięcioletnie magisterskie. Na dietetykę, studia pierwszego stopnia. Na zdrowie publiczne, studia drugiego stopnia. Oraz na ratownictwo medyczne, studia pierwszego stopnia. I to są kierunki, tak jak powiedziałam, które funkcjonują od jakiegoś czasu. Natomiast Wydział Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej nie zatrzymuje się na tym. Idziemy po nowe, kolokwialnie mówiąc, i uruchamiamy dla Państwa nowe kierunki, nowe możliwości. To są studia drugiego stopnia, ratownictwo medyczne, studia niestacjonarne. To jest też taka odpowiedź na potrzeby i społeczne, i potrzeby rynku. W naszym regionie można uznać, że jesteśmy pionierami, jeżeli chodzi o ten kierunek w takiej formie. Jest to też taka propozycja, wydaje mi się, bardzo atrakcyjna pod względem finansowym w porównaniu do innych uczelni. A co, do kogo jest w ogóle skierowany ten kierunek i co oferuje? Na tym kierunku, na ratownictwie medycznym, studiach drugiego stopnia mogą studiować oczywiście absolwenci kierunku ratownictwo medyczne, studiów pierwszego stopnia. I co zyskują? No, zyskują nowe możliwości, jeżeli chodzi o rozwój kariery swojej, bo na przykład po takich studiach można pełnić funkcje kierownicze. Na przykład można zmienić też ścieżkę swojej kariery, skoncentrować się na jakiejś działalności naukowej. Poza tym te kierunki są teraz standaryzowane i wymaga się od takich zawodów dużej specjalizacji. Drugi stopień to nie jest powtórzenie tej wiedzy, która była oferowana na pierwszym stopniu, więc tutaj taki ratownik medyczny na pewno będzie po prostu miał większą wiedzę, ale też większe kompetencje. Poza tym to jest też nasza odpowiedź właśnie, tak jak powiedziałam, na zapotrzebowanie. Dużo osób dzwoniło z pytaniami, kiedy ten kierunek w takiej formie niestacjonarnej będzie uruchomiony, więc taka decyzja została podjęta. Bardzo się cieszę z tego powodu i naprawdę serdecznie zapraszam. A drugim takim taką ofertą dla przyszłych studentów jest kosmetologia. Ta kosmetologia jest już teraz, ona funkcjonuje jako studia pierwszego stopnia, natomiast w formie stacjonarnej. I też wychodząc na oczekiwania osób, które pytały w związku z tym, że pracują, wykonują pracę w gabinetach kosmetologicznych i nie mają czasu, żeby studiować w formie stacjonarnej, pytały o taką formę niestacjonarną, więc również od tego roku nowego, akademickiego 26-27, taki kierunek kosmetologia w formie niestacjonarnej będzie uruchomiony i zapraszam wszystkie panie, również panów, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje w zawodzie kosmetologa.
1: Ja wiem, że na uczelni bardzo ważny jest ten aspekt praktyczny, żeby wykształcić tych młodych, a czasem i nie młodych ludzi tak bardzo konkretnie, żeby byli przygotowani do zawodu. Jak w przypadku właśnie tych kierunków realizuje się te praktyki, w przypadku ratownika medycznego na przykład?
2: Ja jestem naprawdę tak, mogę zagwarantować Państwu, jestem tutaj też takim dowodem na to, że na naszym Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej Kolegium Vitellona Uczelnia Państwowa student zdobywa nie tylko wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim takie umiejętności i kwalifikacje praktyczne. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że w trakcie studiów bardzo duży zakres godzin jest przeznaczonych na zajęcia praktyczne i na praktyki zawodowe. Co to są zajęcia praktyczne? To są zajęcia, które są realizowane w otoczeniu 1:1, to znaczy w takim otoczeniu, które jest bardzo podobne albo takie samo do środowiska medycznego, ale również są to zajęcia prowadzone w placówkach medycznych i w szpitalach. Bardzo tutaj prężnie współpracujemy między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Legnicy, ale nie tylko. Są to placówki również z Lubina, z Bolesławca, również w różnego rodzaju innych placówkach, jak przychodnie. Więc taki student po prostu w realnych sytuacjach ma możliwość skonfrontowania się z pacjentem, oczywiście pod opieką osoby, która zajmuje się, która prowadzi takie zajęcia. Ma możliwość rozwiązywania różnych problemów, obserwacji sytuacji, więc to jest naprawdę wiedza taka bardzo praktyczna. Ja zauważyłam, bo też obserwuję losy studentów, absolwentów, że w większości przypadków takie osoby nie mają później większych problemów ze znalezieniem pracy, bo one realizując właśnie zajęcia praktyczne czy też praktyki zawodowe, poznają te podmioty od wewnątrz. Bardzo często jest też tak, że to właśnie ta placówka później stara się o pozyskanie tego konkretnego studenta, który gdzieś tam wykazał się dużymi umiejętnościami czy chęcią po prostu do pracy. Więc tutaj bez żadnych kompleksów naprawdę nasi studenci później mogą podejmować pracę i znając topografię nawet tych placówek, więc jest to o wiele łatwiejsze.
1: Do tematu rekrutacji na Wydział Zdrowia w Kolegium Vitellona jeszcze wrócimy, ale teraz temat również obiecany na początku i nasza gościni. Zapraszam serdecznie.
3: Witam bardzo serdecznie. Nazywam się Karolina Szmuc.
1: Szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy.
3: Tak. Od właśnie miesiąca praktycznie jestem szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy i bardzo mnie to cieszy.
1: No właśnie, gdybym ja powiedział, że dla mnie to duża zmiana, że to nie Kazimierz Pleśniak, no to byłoby małostkowe, bo przypuszczam, że zmiana dla TPD jest większa, dla Legnicy jest większa. Dla mnie zmiana to jest pikuś w porównaniu z tym po tylu latach właśnie, że doszło do zmiany. A dla pani, jaka to jest zmiana, objęcie szefostwa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci po Kazimierzu Pleśniaku?
3: Myślę, że na pewno jest to zaszczyt, tak jakby patrząc z mojej perspektywy i z tego, jak ja do tego podchodzę. No i jest to na pewno ogromne wyzwanie.
1: No właśnie. Wyzwanie, jakie wyzwania przede wszystkim? Albo może inaczej, nie. Trzeba najpierw zapytać, skąd pani jest, no bo przecież ci, którzy będą chcieli pracować z TPD, albo ci, którzy są w TPD, jeszcze wiele nie wiedzą, to muszą się dowiedzieć, skąd pani jest.
3: W ogóle jestem z Legnicy.
1: No tak, bo pytam, bo to rozsądniejsze pytanie niż kim pani jest, skąd pani jest, powiem nam troszeczkę o tym, kim pani jest.
3: Jestem...
1: No dobrze, to, że z Legnicy, już nie przeszkadzam więcej, ale to, że z Legnicy, to dobrze, nie?
3: Dobrze, tak. Dobrze, chociaż miałam krótki epizod 15-letni, bo mieszkałam we Wrocławiu po studiach, ale postanowiłam, że tu wrócę. Coś jednak mnie ciągnęło. No i to coś, co mnie ciągnęło, chyba postawiło mnie w tym miejscu, w którym dzisiaj jestem. Kim jestem, jeśli chodzi o moje różnego rodzaju doświadczenia zawodowe? Jestem na pewno osobą zbudowaną bardzo mocno z biznesu i w biznesie, bo pracowałam przez 10 lat w międzynarodowej, bardzo dużej organizacji, na szczęście polskiej, ale działającej praktycznie w wielu krajach całego świata. I gdzieś ten biznes mi cały czas przez całe życie towarzyszył, ale ja też jestem społecznikiem. Od wielu lat starałam się działać, wspierać, pomagać w różnych stowarzyszeniach w Polsce. Nie były one związane z Legnicą, były związane bardziej gdzieś tam z innymi miejscowościami Polski, natomiast cały czas gdzieś się zastanawiałam, jak to zrobić, żeby do tej Legnicy tutaj moją chęć, takie moje zainteresowanie tym, żeby pomagać ludziom przyciągnąć. I stanęło mi na drodze TPD w końcu. Natomiast gdzieś patrząc przez moją karierę zawodową, dość dużo zmieniłam. Też budowałam siebie w inny sposób niż kształtowałam się po studiach. Poszłam w kierunku właśnie pracy z ludźmi. Od 7 lat staram się wspierać ludzi, pomagać w rozwoju, w zmianie, w karierach zawodowych, w tym, żeby podejmować wyzwania, żeby się nie bać, żeby próbować, żeby wierzyć w siebie przede wszystkim. A gdzieś w jakiś sposób tak los mnie trochę potoczył też i poprowadził, że zaczęłam pracować z młodzieżą. I właściwie tak najpierw byli studenci, później była młodzież szkoły średniej. W pewnym momencie pracowałam też poprzez fundację z 7-8-klasistami. I stwierdziłam, że te dzieciaki to jest taki bardzo ciekawy temat dla mnie i jest to bardzo duże wyzwanie, zwłaszcza, że sama jestem mamą i mam też 3 synów.
1: Ja mam 3 córki.
3: O, no to się dobrze składa.
1: Mogliśmy się teraz licytować, ale ja wiem, że te licytacje są bez sensu, bo się mówi, czy chłopcy gorsi, czy dziewczynki lepsze. Nie ma, to zależy wszystko od charakteru. Ja mam 3 dziewczyny, wszystkie 3 są.
3: Nie, ja ogólnie jestem takiego zdania i stoję na stanowisku, że dzieci nie są złe. Do dzieci trzeba umieć podejść, trzeba umieć je zainteresować, trzeba pokazywać im świat z ciekawością, a nie oczekiwać tylko i wyłącznie tego, że będą wiedziały, co my dorośli mamy w głowie. I myślę, że stąd moje zainteresowanie właśnie pracą z dziećmi i tym, żeby iść w tym kierunku. Z racji tego też moja ta ścieżka zawodowa potoczyła się tak, że objęłam stanowisko ponad półtora roku temu wicedyrektora do spraw rozwoju i do spraw wychowawczych w liceum, w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. I tutaj pracuję z dziećmi na co dzień, właściwie z młodzieżą, a nie z dziećmi, bo jak usłyszą, że z dziećmi, to zaraz mają pretensje do tego. No i też tak się gdzieś tam właśnie potoczyło i ułożyło, że to TPD się w jakiś tam sposób w moim życiu pojawiło i została mi zaproponowana możliwość wejścia do zarządu. No a zarząd zdecydował, że chciałby, żebym stanęła na ich czele.
1: To ja wiem, czy się potoczyło, to jak pani opowiada, to można odnieść wrażenie, że to nie przypadkiem się potoczyło, że to przede wszystkim jakaś wola tym kierowała, no i że to rzeczywiście zmierzało ku temu. A kiedy pani weszła do zarządu?
3: Wybory były 24 kwietnia, czyli tak naprawdę no jest to miesiąc po w tej chwili. I jestem na świeżo, no tak jakby powiedzieć.
1: Ale o tę wolę chciałem pytać właśnie, że to szło w tę stronę.
3: Szło w tą stronę. Ja myślę, że to jest tak i wierzę też w to, że różne rzeczy stają nam na drodze właśnie po to, żeby się wydarzyły. Nic się nie dzieje przez przypadek. Wszystko, co gdzieś my mamy, co nam się przydarza, w czym bierzemy udział w trakcie swojego czy zawodowego, czy prywatnego życia, to są rzeczy, które po prostu mają się wydarzyć z jakichś przyczyn. I myślę, że to też się wydarzyło właśnie z takiej przyczyny, żebym ja tu była, żebym popracowała w tej organizacji. Być może coś pozmieniała, czy Czy będzie tego dużo, czy nie, nie wiem. Na razie jeszcze trudno mi odpowiedzieć.
0: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
1: Karolina Szmuc jest naszą gościnią, nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, towarzystwa, które jest nam bliskie bardzo, o którego działaniach donosimy, mówimy wam już od bardzo, bardzo dawno. Karolina Szmuc na tym stanowisku zastąpiła zmarłego Kazimierza Pleśniaka, z którym też współpracowaliśmy przez wiele, wiele lat. Nieodżałowana postać, ale teraz idzie nowe i o tym nowym właśnie rozmawiamy. Ale rozmawiamy też dzisiaj z Marzeną Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Kolegium Wideo na Uczelni Państwowej, o rekrutacji na Wydział Zdrowia właśnie. Rekrutacja trwa do 22 września, więc warto posłuchać. A kosmetologia to po prostu pewnie takie gabinety.
2: Tak, studentki tutaj, mówię o studentkach w rodzaju żeńskim, bo jak dotąd to są po prostu panie, ale oczywiście zapraszamy panów, jeżeli byłaby taka potrzeba. Realizują również zajęcia w takich warunkach odzwierciedlających gabinet kosmetyczny. Również zapraszają na, w ramach zajęć praktycznych osoby z zewnątrz, mają taką możliwość te osoby, aby jakieś zabiegi zostały przeprowadzone. One na tym zyskują, a jednocześnie studentki poszerzają zakres swoich kwalifikacji, mają zajęcia oczywiście z paniami, z osobami, które praktycznie wykonują zawód. To, że właśnie tutaj zajęcia prowadzone są w większości przez osoby, które praktykują zawód, są czynne zawodowo, to jest też taki dodatkowy czynnik, który później ma wpływ na wykształcenie tego człowieka, który stąd wychodzi jako absolwent. Bo to nie jest tylko teoria, ale właśnie praktyka, doświadczenie wykładowców.
1: No i też spotkanie z najnowszymi trendami, modami, koniecznościami, technologiami.
2: Jasne. To jest też właśnie to, że ci wykładowcy pracują na co dzień zawodowo.
1: Nie wypadają z obiegu po prostu.
2: Dokładnie, ale również mają taką aktualną wiedzę na temat zapotrzebowania na określone zachowania, na określone reakcje. Poza tym też tutaj cały czas staramy się wzbogacić sprzęt, po prostu wyposażenie również sal, które są do dyspozycji. Na przykład bardzo wiele zajęć praktycznych z kierunku, o którym może nie mówię dużo, ale no, jest bardzo istotny, pielęgniarstwa, jest prowadzonych w centrum, w monoprofilowym centrum symulacji medycznej i tam ci studenci mogą po prostu również w takich warunkach, powiedzmy, szpitalnych, tak, gdzie jest fantom, który odgrywa tutaj rolę pacjenta, mają możliwość konfrontacji się z różnymi sytuacjami.
1: No i trzeba też dodać oczywiście, że wszystkie te studia są dostępne w różnych formułach. To znaczy jest na przykład też ta wasza zasada ucz się i pracuj.
2: Tak, jest również taka formuła ucz się i pracuj. To jest taka odpowiedź również na zapotrzebowanie ze strony potencjalnych studentów, które było zgłaszane w momencie, kiedy jeszcze tej formy nie było. Co ona oznacza? Oznacza to, że zajęcia nie są prowadzone od poniedziałku do piątku, tylko od środy do soboty i dwie niedziele w miesiącu po południu. Czyli osoby, które pracują zawodowo, również mogą w takich zajęciach po prostu brać udział i studiować. I dzięki też takiej możliwości znam studentów, którzy skończyli jeden kierunek i po prostu wybierają kolejny kierunek, żeby jeszcze bardziej poszerzyć swoje kompetencje i wiedzę, bo w tym momencie taki student portfolio ma o wiele szersze, tak? Jest w stanie, jest po prostu osobą bardzo kompleksową, podchodzącą do opieki zdrowotnej.
1: Ja nie wiem, czy tak daleko śledzicie ścieżki kariery swoich studentów, ale czy zdarzyły się też takie sytuacje, że na przykład ktoś, kto studiował na kierunku kosmetologia, założył swój zakład i teraz jest miejscem, gdzie odbywają praktyki kolejni studenci?
2: Często tak się zdarza. Ja, jeżeli chodzi o kosmetologię, na pewno wiem jedno, że też pracują, znaczy studiują u nas osoby, które już pracują, tak? Czyli wykonują zawód kosmetyczki, ale chcą poszerzyć swoje umiejętności i chcą po prostu zdobyć również dyplom, tak? Bo to jest bardzo istotne. Natomiast jeżeli chodzi o inne kierunki, na przykład, nie wiem, dietetyka, która jest mi bardzo bliska z racji wykonywanego zawodu mojego drugiego, tak, znam studentów, którzy skończyli kierunek, otworzyli gabinety. Sama, kiedy pacjenci pytają mnie, ja nie przyjmuję pacjentów ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ale jeżeli pytają mnie studenci, tylko pacjenci, o to, abym poleciła jakiegoś dietetyka, to zdarza mi się i bardzo chętnie właśnie wskazuję. I o ile na początku miałam takich, no nie wiem, 2-3 osoby, to teraz muszę wybierać, bo coraz więcej osób po prostu takie gabinety zakłada. Tak samo jest oczywiście z fizjoterapią, to jest też bardzo ważny kierunek, właśnie ze względu na to, co powiedziałam wcześniej. Społeczeństwo coraz dłużej żyje, tak? No, kolokwialnie mówiąc, starzeje się. Oczywiście my starzejemy się w takiej innej formie, jak to było 20 lat temu, jesteśmy bardziej sprawni, ale niewątpliwie różnego rodzaju dolegliwości i zapotrzebowanie na przykład na usługi, które, czynności, które wykonuje fizjoterapeuta, no to zapotrzebowanie rośnie.
1: No tak, bo nie tylko się starość przychodzi do nas później, ale też i więcej ćwiczymy. Poza tym jest też kwestia świadomości, że łupać w krzyżu nie musi przez całe życie, że można ten problem załatwić.
2: Jasne, tym bardziej, że naprawdę w trakcie studiów fizjoterapeuci zdobywają bardzo kompleksową wiedzę i te umiejętności są bardzo później cenione. To są osoby, które nie tylko tutaj poszerzają właśnie te swoje kompetencje na zajęciach, ale również są organizowane różnego rodzaju szkolenia, które dodatkowo rozszerzają to spojrzenie, powiedzmy, na zawód i dają takie dodatkowe korzyści po prostu ze studiowania na wydziale.
1: Mam wrażenie, że nasze założenie, że Wydział Nauk wyłoni się z tej naszej rozmowy, zostało spełnione.
2: Ja również mam taką nadzieję, mam nadzieję, ale też wierzę głęboko, że udało mi się, może nie przekonać, jeżeli nie przekonać, to przynajmniej zainteresować słuchaczy naszymi kierunkami, wszystkimi tymi kierunkami, o których mówiłam. Więc zapraszam bardzo serdecznie do zapoznania się z ofertą i w mediach społecznościowych, i bezpośrednio na uczelni, i po prostu na składanie dokumentów w ramach rekrutacji.
0: Radio Złote Przeboje 90 FM.
1: Marzena Witek, prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej w Kolegium Mediolanum na Uczelni Państwowej, o rekrutacji zachęcała do tego, byście na Wydział Zdrowia aplikowali. Do 22 września jeszcze można. A my teraz wracamy do rozmowy z Karoliną Szmuc, która jest nową szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zastąpiła na tym stanowisku zmarłego Kazimierza Pleśniaka. No i teraz w trakcie tej rozmowy wspominamy tę ważną, bardzo ważną dla Legnicy postać. Zapraszam, posłuchajcie. No,
4: Kazimierz Pleśniak, wielki społecznik, no ale organizacja prowadzona przez tyle lat przez jedną osobę, no to wiadomo, że przyda jej się jakiś powiew świeżości.
3: Ja mam dużo pomysłów.
4: Biznesowy zwłaszcza, bo przecież z tego co wiem, te organizacje pozarządowe też zmieniają teraz swój charakter.

0: euro, wykorzystując te możliwości, które mamy, które możemy zabiegać, które gdzieś tam są do wykorzystania, bo dlaczego nie? I myślę, że to tylko i wyłącznie pozwoli na realizowanie bardzo fajnych projektów, pozwoli na to, żeby jeszcze bardziej wciągać dzieci w różnego rodzaju akcje, ale być może też pozwoli na to, żeby właśnie pozwolić i rodzicom mocniej się z tymi dziećmi integrować. Ja też jestem taką osobą, która jest mocnym zwolennikiem integrowania pokoleń, szczególnie patrząc na to, że jesteśmy tak daleko od siebie ze względu na technologię. Fantastycznym jest to, kiedy osoby starsze mogą pracować właśnie z dzieciakami, bo i jedna, i druga strona się super od siebie uczy, zupełnie czegoś innego, często zaskakującego, często zupełnie z innych obszarów, niż by mogli się spodziewać. W związku z czym chciałabym iść do przodu, chciałabym wykorzystywać te możliwości, które będą do wykorzystania i robić jeszcze więcej niż było robione, innych rzeczy na pewno.
1: No tak, jeśli chodzi o seniorów, to na pewno oni mają czas i cierpliwość do tego, żeby dać uwagę, a dla dzieci ta uwaga to jest kluczowa sprawa.
0: Tak, zdecydowanie.
1: Bardziej, że myślę sobie, że pomocy w TPD szukają dzieci, które mają, żyją w rodzinach, które mają kłopoty finansowe, ale myślę, że tam tych kłopotów z uwagą, ze względu chociażby na te kłopoty finansowe, też jest mnóstwo.
0: Zgadza się. Ja myślę, że dzisiaj jakby patrząc na nasze społeczeństwo, to atencji wymagają nie tylko dzieci z problemami, czy z finansowymi, czy jakimikolwiek innymi. Jesteśmy zapędzeni, biegniemy do przodu.
1: Wszystko o tę naszą uwagę walczy, taka jest prawda, nie? To w ogóle ta uwaga stała się po prostu wymierna. Ona kosztuje. Social media, streamy, wszystko chciałoby, żebyśmy na to patrzyli, żebyśmy się tym interesowali, żebyśmy poświęcali swoją uwagę, a najwięcej je trzeba poświęcać tym dzieciakom nasz.
0: Zgadza się i dzieci o to wołają. Dzieci o to wołają, to widać i słychać.
1: W statystykach chociażby różnych problemów psychicznych.
0: Tak, to jest ogromny problem, to jest problem narastający, my się go łatwo nie pozbędziemy. No a patrząc też na to, że niestety nie jesteśmy przygotowani właściwie na dzień dzisiejszy do tego, żeby świadczyć pomoc tak dużej liczbie młodzieży czy dzieci, które tego potrzebują, to myślę, że to jest też zadanie właśnie takich organizacji społecznych, żeby się o to zatroszczyć, żeby wspierać, żeby pomagać na każdym polu, jak tylko będziemy potrafili. Oczywiście wykorzystując do tego ludzi, którzy są wykształceni, którzy są zainteresowani tym, żeby być tu i teraz, żeby pomagać tym dzieciom i żeby robić to dobro, którego te dzieci oczekują, chcą i potrzebują.
1: No tak, bo jak mówimy na przykład o tych seniorach, no to z jednej strony można pomyśleć, że to dziadek, babcia, czas, spokój, ale przecież wśród seniorów, a nawet i troszeczkę wcześniej, czyli tego pokolenia silversów, takiego jak nasze, to jest mnóstwo ludzi nie tylko czasem, którego przybywa i tą cierpliwością, ale z fantastycznymi kompetencjami. Przecież ci ludzie przez całe życie ich nabywają. Potem przychodzi taki czas, że robi się troszeczkę swobodniej, to można te kompetencje oddawać miękkie, chociażby w przypadku dzieci, ale nie tylko miękkie.
0: Tak, jak najbardziej kompetencje, ale też i to, że oni potrzebują sami tego, żeby być gdzieś. Oni mają bardzo dużą wiedzę i bardzo duże kompetencje. Super by było, żeby to nie uciekało. A tak naprawdę włączenie ich w integrację z dzieciakami powoduje, że oni czują się ciągle potrzebni. Myślę, że dla osób starszych, w takiej już jesieni, że tak powiem, życia, ważne jest to, żeby oni mogli być gdzieś i komuś pomagać, być potrzebnymi dla kogoś. I to jest to, w czym ja widzę ogromny potencjał. Żeby dać im możliwość bycia, dać im możliwość uczestniczenia w czymś, nie zostawiać ich z boku, bo to niestety, jak pokazują statystyki, powoduje bardzo duży przyrost wśród osób starszych stanów depresyjnych. Więc to jest takie wyrwanie ich i wykorzystanie, tak jak pan zresztą mówi, tych ich kompetencji, ich umiejętności do tego, żeby właśnie byli potrzebni i uczestniczyli w tym świecie tych młodych ludzi.
1: No tak, to z jednej strony czas i uwaga, ale z drugiej strony są też jeszcze pieniądze. Pamiętam, jak rozmawialiśmy z Kazimierzem Pleśniakiem, to ten wątek powracał regularnie, zawsze była ta prośba o pieniądze. Jak to jest z tymi finansami.

0: tymi funduszami, czy tutaj są jakieś pomysły biznesowe związane z tym doświadczeniem biznesowym, które mogą pomóc fundacji, organizacji, przecież nie biznesowej, jednak zdobyć te pieniądze?
1: Takich pomysłów mam dużo. Natomiast to nie jest tak, że ja już dzisiaj stanę i sypnę rękawami, z rękawa tymi pomysłami, co my dzisiaj możemy zrobić tak na 3-4.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
0: Karolina Szmuc, nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jest naszą gościnią. Rozmawiamy o działalności Towarzystwa, o planach właściwie na działalność Towarzystwa przede wszystkim. No i właśnie w kontekście tych planów ja tutaj będę w następnej części rozmowy deklarował, że nie mam zamiaru wypytywać o najdrobniejsze szczegóły, bo przecież one dopiero będą się klarowały. Nie wolno jakiejkolwiek organizacji, która dopiero coś planuje, już ujawniać tych planów, chwalić nimi, bo nigdy nie wiadomo, jaki przyjmą kształt na samym końcu. No w każdym razie właśnie na tym etapie wracamy do rozmowy z Karoliną Szmuc, szefową Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Legnicy. Ja też chyba bym nie oczekiwał, żeby pani mi na samym początku sypała w radiu. Przecież najpierw je trzeba przerobić, trzeba je przegadać, trzeba je przygotować, a poza tym trzeba je też trochę przytrzymać dla siebie, żeby nie wyśpiewać wszystkiego w Legnicy.
1: Nie wyśpiewam wszystkiego. Chcę zacząć najpierw od tego, że powołuję sobie wewnątrz organizacji taką sekcję do spraw finansów i projektów.
0: No to już bardzo poważny krok.
1: Po to, żebyśmy mogli właśnie przeanalizować możliwości, jakie mamy z rynku. Przepraszam, żebyśmy mogli zobaczyć po jakie pieniądze i gdzie tak naprawdę możemy sięgnąć, co musimy zrobić, żeby je otrzymać, i jak będziemy już mieli to przygotowane i ten plan finansowy będzie zmodyfikowany, to do tego będziemy dokładać różnego rodzaju nowe aktywności, bo musimy wiedzieć, na co nas stać i co możemy zrobić. Co oczywiście nie jest jedynym elementem, bo my, jak wiadomo, utrzymujemy się z różnego rodzaju i dotacji, które dostajemy, i subwencji, i darowizn, no i oczywiście z procentów, które przy rozliczeniu podatku ludzie są tak uprzejmi, że nas przekazują, za co jesteśmy ogromnie wdzięczni i liczymy na to, że będziemy to oczywiście kontynuować. Natomiast chcę sięgnąć po coś innego. Chcę, żeby te pieniądze pozwalały na realizowanie właśnie nowych projektów, a przy tym, co mamy na dzień dzisiejszy, nie pójdziemy krok do przodu, więc mam świadomość tego, ale już podejmujemy jakieś działania i kroki w tym kierunku, żeby właśnie mocniej pracować nad tym, co możemy jeszcze zrobić w tym roku, jeśli będzie coś możliwe, a na pewno przygotować się inaczej do następnego roku.
0: No, potencjał jest ogromny, chociażby na tych kołach. Przecież z tego, co wiem, tutaj Legnicki okręg to jest najsilniejszy w całym kraju, najliczniejszy, jeśli chodzi o koło.
1: Najliczniejszy, bardzo aktywny i rzeczywiście jest tutaj potencjał, jest dużo możliwości. Będziemy pracowali też właśnie z kołami, jak można ich jeszcze bardziej zaktywizować, co możemy razem zrobić, jakie działania podjąć, w którym kierunku chcemy iść razem, bo chodzi o to, żebyśmy mieli cel i robili to, co chcemy robić razem, a nie każdy osobno. Więc myślę, że będzie dużo, dużo różnych działań, które będziemy podejmować i tylko zachęcam do tego, żeby w tym uczestniczyć, bo to jest najważniejsze, żeby mieć też tą wewnętrzną motywację.
0: No, myślę sobie pewnie, że jest i trochę niepokoju i tremy, bo to kupa roboty przed panią. A chłopaki w jakim wieku, jeśli mówimy o tej uwadze, żeby też nie było tak, że praca i TPD skradnie pani uwagę całkiem rodzinie?
1: No moje dzieci są jeszcze taką młodzieżą i trochę dziećmi. Mam 9-latka, 13-latka i 16-latka.
0: To ja mam, żebym nie skłamał, 7-latkę, 12-latkę i 16-latkę.
1: No to bardzo podobnie.
0: To jest, że tyle dobrze, jak jest ta trójeczka, że oni też sobie nawzajem tej uwagi trochę dają. Nie zawsze zdrowej, bo, chociaż nie, zdrowej tak. No, nie, to nie jest zawsze ciepło, ale uwaga jest.
1: Tak, to się zgadza. No, czasem się boksują. No, co, ja przynajmniej ze strony chłopaków, no to wiem, że gdzieś tam te walki się pojawiają, aczkolwiek tak jak patrzę na moje dzieci i na to, co słyszę gdzieś tam z boku, to uważam, że moje dzieci są naprawdę złote w tym, co robią.
0: No to dobrze, myślenie o swoich dzieciach, że są złote, to chyba jest też Ja myślę, że przez modelowanie, czyli traktujemy ich jakby były złote, ale z drugiej strony też ta wola może gdzieś tam sobie krąży i robi, co ma robić. Mnóstwo dzieci potrzebuje towarzystwa przyjaciół dzieci. To trochę przytłacza czasami, że jest ich tak dużo, że te potrzeby są takie ogromne?
1: Mnie nie przytłacza. Dla mnie to jest bardziej właśnie takie paliwo do działania. Do tego, że te potrzeby są, że wiem, że trzeba iść w tym kierunku, że trzeba wspierać te dzieciaki. Oczywiście to nie są proste sprawy zawsze, są czasem trudne, no ale świat jest tak stworzony. No, my mamy nie tylko to wszystko, co jest łatwe i lekkie, mamy też to, co trzeba rozwiązać, nad tym, nad czym trzeba się pochylić i poświęcić trochę więcej czasu. Nie wszystko jest zawsze przyjemne, natomiast no, naszym zadaniem jest to, żeby być tam, gdzie nas potrzebują.
0: No dobrze. Ja oczywiście deklaruję ze swojej strony, tak jak w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci byłem regularnie. To była duża wygoda pracować z Kazimierzem Pleśniakiem, że tak jeszcze wspomnę, bo ja przychodziłem, podstawiałem mikrofon, on mi referował długimi minutami, co tam się wszystko dzieje, co się będzie działo. Wszystko było klarownie wyjaśnione. I chociaż czasami zgadywaliśmy się, przyznam szczerze, kulisy odsłonie, że jednak trzeba by wrócić do formuły rozmowy, co zresztą sam Kazimierz Pleśniak zauważał, to owszem, wracaliśmy na chwilę, ale potem znowu szło w to takie referowanie, no bo on to wszystko miał w jednym palcu, wszystko to było jego życie, więc doskonale wiedział, jak to wyjaśnić. My chyba jednak będziemy się trzymali formuły rozmowy. Jak pani myśli, jak to będzie?
1: Ja chyba tak bardziej, lubię rozmawiać z ludźmi. Nie jestem zwolennikiem tyrad i epistoł, w związku z czym wolę, jak to jest gdzieś tam na poziomie rozmowy, także tak. Natomiast to oczywiście nie znaczy, że nie mogę powiedzieć o czymś więcej. Myślę, że do prezesa jeszcze mi daleko, żeby mieć wszystko w jednym palcu. No aczkolwiek pracuję na tym, co prezes wypracował, bo właściwie plan, który został na ten rok przygotowany i stworzony, no to jeszcze jest cały czas praca prezesa. Na tym się opieram, to kontynuujemy, z tym idziemy do przodu i działamy, żeby to, co było zaplanowane, się wydarzyło. W związku z czym kontynuuję dzieło, że tak powiem.
0: Ja tak sobie myślę, że sprawdzimy. Spotkamy się za rok, dwa i zobaczymy, jak nam ta formuła. Może się okaże, że tych treści do przekazania rzeczywiście jest tyle, że relacja między nami schodzi na plan dalszy, a chodzi tylko i wyłącznie o treści. Nie wiadomo, sprawdźmy to.
1: No zobaczymy, z miłą chęcią. Ja bardzo chętnie, ja podobno lubię opowiadać historie, więc może jak będę miała ich już więcej, to wtedy przejmę rolę tej osoby mówiącej cały czas. Tak może się wydarzyć.
0: Zresztą forma to sprawa drugorzędna, najważniejsza jest treść. Ja mam wrażenie, że treścią to my te rozmowy będziemy wypychali. Dziękuję serdecznie, miło było poznać i jesteśmy w kontakcie, że tak powiem.
1: Mi również. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę. Dla mnie to wyzwanie, gdyż takiego doświadczenia jak prezes nie mam. Natomiast było mi bardzo miło. Dziękuję i będzie mi na pewno miło się spotkać gdzieś tam w przyszłości jeszcze.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM.
0: Karolina Szmut, nowa szefowa Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, jest naszą gościnią. Mówimy oczywiście o działalności towarzystwa. Będziemy mówili o działalności towarzystwa w naszych programach na pewno w przyszłości. No, żebyście i wy też troszeczkę w miarę możliwości pomagali towarzystwu opiekować się dziećmi, a dzieci do zaopiekowania jest mnóstwo. Jeszcze świętej pamięci Kazimierz Pleśniak często to powtarzał, często mówił, że tych dzieci w zasadzie przybywa, a powinno ich ubywać, tych, którym trzeba pomóc. No niestety. A teraz Anna Gątowska, dyrektorka Legnickiej Biblioteki Publicznej. Kilka słów na temat książek, które możecie wypożyczyć w legnickich bibliotekach. To są fajne, dobre, ciekawe lektury, które czekają na was właśnie w waszych filiach biblioteki.
3: Ach, Bolesław Prus jest dla nas ikonicznym autorem chociażby Lalki, która spotyka się z kolejnymi ekranizacjami, a tak naprawdę niewiele osób o tym wie, że był sierotą bez domu, był 16-letnim powstańcem, balansował na granicy życia i śmierci, był fanatykiem matematyki i nie znosił powieści, a napisał właśnie Lalkę chociażby, moralista, ale i buntownik. Mit, a zarazem człowiek z krwi i kości. I takiego właśnie ukazuje nam w książce Iwona Kinzler Bolesław Prus, Ukryte życie pisarza. Kolejna biografia Haliny Poświatowskiej. Ciągle modna poetka, ciągle duże zainteresowanie nie tylko poezją czytelnicy wykazują, ale także jej biografią. Bo to rzeczywiście wielka postać, bardzo przeżywająca, bardzo wnikliwie obserwująca życie, pięknie pisząca o miłości, o tych różnych niedokonaniach, które miały miejsce w jej życiu z powodu choroby. I właśnie Uparte serce, biografia Haliny Poświatowskiej, napisana biografia przez Kalinę Błażejowską, godna jest polecenia, bo to historia kobiety, która żyła pełnią życia mimo śmiertelnej choroby, a może właśnie dzięki tej chorobie. Kochała, była kochana, tworzyła, inspirowała. Ten portret jej był bardzo zniuansowany. To nie była grzeczna dziewczyna, która pisała wiersze ze świadomością śmierci. Od 10 roku życia chorowała na serce, od 10 roku życia wiedziała, że stać ją na coś więcej, że może tworzyć i w wieku 18 lat była już mężatką, jako 20-latka wdową, żyła po prostu szybciej. I chyba najpełniej dzięki temu przeżyła swoje życie. A jeżeli mowa o wybitnej poetce, to też chciałam Państwa zwrócić uwagę na wybitne rzeźbiarki Polki. Książka Dagmary Budzboń-Szymańska, Rzeźbiarki. Tak to jest, że największe sukcesy w historii sztuki odnieśli jednak rzeźbiarze mężczyźni. Kobiety często były spychane gdzieś na margines działalności plastycznej. Zdarzało im się owszem malować, sztalugi nie były im obce, ale rzeźba, gdzie trzeba może czasami wziąć w ręce dłuto i młotek, to wydawało się, że dla kobiet to jest wręcz niemożliwe. No i dopiero ten XX wiek, który pozwolił kobietom na rozszerzenie swojej działalności, zaobfitował wieloma nazwiskami wybitnych plastyczek, wybitnych rzeźbiarek, o których dzisiaj niestety często się już nie mówi, a szkoda. I te postaci przedstawia autorka w swojej książce, pokazuje także bardzo wybitne dzieła sztuki, które te kobiety tworzyły. Ja na przykład nie wiem, czy Państwo wiecie, że Ludwika Niczowa zaprojektowała syrenkę, która nie jest wykonana z brązu, a z zielonego szkła. Wznosi się na filarze wysokim na około 20 metrów, ale nie na nabrzeżu, a na samym środku Wisły. W ciągu dnia od jej powierzchni odbijają się lśniące promienie słońca, w nocy jest podświetlona, nieustannie oblewają ją wiślane fale. Z naroży filaru tryskają strumienie wody, wokół pluskają rzeźbione ryby, a statuetki mew wyglądają, jakby podrywały się do lotu. Brzmi niesamowicie? Tak właśnie miała się prezentować warszawska syrenka w zamyśle Ludwiki Niczowej, autorki projektu. Rzeźba, którą znamy dziś, stojącą na wybrzeżu kościuszkowskim, figura z brązu, jest efektem zderzenia marzeń i aspiracji artystki z przedwojenną rzeczywistością i brakiem pieniędzy na tego typu projekt. Gdyby rzeczywiście udało się postawić taki pomnik na środku Wisły, byłby to pewnie najbardziej oryginalny pomnik w Polsce, a może i na świecie, szczególnie w latach, kiedy działała Ludwika Niczowa. Pewnie słyszeliście Państwo już o Katarzynie Kobro, o jej przestrzennych, starannie wymierzonych, zaplanowanych kompozycjach, ale także możemy się dowiedzieć co nieco o sztruksowym zającu, którego uszyła w czasie wojny dla swojej córki, a który potem trafił w ręce malutkiej Moniki Krygier, obecnie wykładowczyni Łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych. Takie pierwsze pluszaki, które powstały wiele, wiele lat wcześniej, niż zaczęły one być modne. Tych kobiet, autorek jest bardzo wiele. Zaiste imponujący jest ich dorobek rzeźbiarski, plastyczny. To nie zawsze jest rzeźba kamienna, to czasami są piękne ceramiczne produkcje. Warto zapoznać się z tą książką, bo kobiety rzeźbiarki zostały po prostu w większości zapomniane.
0: Anna Guntowska polecała dobre książki i jeszcze taką polecajkę jedną planuję na sam koniec programu, ale do końca programu jeszcze trochę minut. Jeszcze nam został ten ostatni kwadrans. No i w tym ostatnim kwadransie zaprosimy Was do Wrocławia, bo te zaproszenia od czasu do czasu padają, kiedy jest coś ciekawego, interesującego. A akurat ta wystawa może Was zainteresować, bo dotyczy także Was właśnie. Wystawa na Środkowym Pasie Latem Trawa Była Wysoka. To wystawa w Muzeum Architektury we Wrocławiu właśnie, która trwa do 6 września, więc ostatnie dni, by ją zobaczyć. I mówi ona o historii i przemianach dolnośląskiego odcinka autostrady A4 na przestrzeni 100 lat.
2: Radio Złote Przeboje, 90 FM. Co jest grane w Legnicy?
4: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na Środkowym Pasie Latem Trawa Była Wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
5: No właśnie, najpierw książka, później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
4: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
5: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
4: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
5: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
4: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
5: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
4: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
5: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
4: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były no, miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa była i jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
5: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
4: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
5: A na wystawie w tej archiwalnej części co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
4: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne. One są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi. Próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwalnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe, i pokazanie ich w nowym kontekście. To jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
5: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały stworzone?
4: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace no grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
5: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
4: Znaczy ja tego nie napisałam. To są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
5: Propaganda, ale pojawia się na przykład też wątek papieru. Proszę opowiedzieć.
4: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest. I nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
5: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
4: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
5: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
4: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
5: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
4: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
5: Mhm. A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
4: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
5: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
4: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia no, ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
0: Agata Ciastoń, kuratorka wystawy na Środkowym Pasie Latem Trawa Była Wysoka w Muzeum Architektury we Wrocławiu. Tam was właśnie dzisiaj zapraszaliśmy. Do 6 września trwa ta wystawa, więc ostatnie dni. Historia i przemiany dolnośląskiego odcinka autostrady A4 na przestrzeni 100 lat. A teraz na sam koniec obiecana Anna Gontowska i jeszcze jedna polecajka. Dobra książka, która czeka na was w legnickich bibliotekach.
3: Książka Juana Carlosa Carrasco, Pułapka toksycznych myśli. O tym, że nasze myśli, to co opowiada nasz mózg, nie zawsze musi być dla nas dobre. Ja muszę powiedzieć Państwu, że ja także doświadczyłam w pewnym już bardzo postbalzakowskim wieku takiego rodzaju właśnie niechęci do robienia czegokolwiek, a raczej chęci do robienia niczego, żeby nie wstać z tej kanapy. Trzeba się zmobilizować, trzeba się uwolnić od negatywnego głosu w Twojej głowie. My często nie mamy świadomości, że to jest negatywny głos. Nasz mózg jest po prostu leniwy i podpowiada nam najprostsze, konformistyczne rozwiązania, jak się przed tym bronić albo jak się od tego oderwać. W takiej niezbyt grubej, konkretnej bardzo książeczce dla Państwa. No i oczywiście, jeśli już mówimy o zdrowiu, to ciągle przypominamy, że bardzo ważna jest oś w naszym organizmie, oś mózg jelita, że jednak te jelita są bardzo ważne, często przez nas zaniedbywane, zalewamy je alkoholem, słodyczami w niektórych przypadkach także. Niektórzy się objadają, traktują te jelita bardzo źle, chociażby fast foodami, a one mają ogromne znaczenie i tutaj nie tylko o tym, jak one są ważne dla nas, ale są również dla tych jelit różnego rodzaju substancje ważne. Między innymi nie wiedziałam, że duże znaczenie dla mitochondriów w naszych komórkach, więc i w komórkach jelitowych ma chociażby melatonina.
2: Co jest grane w Legnicy?
0: Anna Gontowska polecała dobrą książkę. Anna Gontowska te książki u nas w programach poleca regularnie od dawna. Bardzo tego pilnuję ja i Anna Gontowska, żeby te polecenia się pojawiały po to, żeby zachęcić was, żebyście odwiedzali Legnicką Bibliotekę Publiczną, żebyście korzystali z jej usług, żebyście po prostu czytali te książki, które można tam pożyczyć. O to nam chodziło. A program dzisiejszy, co jest grane w Legnicy, w Radiu Złote Przeboje 90 FM kończymy, więc dziękuję serdecznie, kłaniam się nisko i do usłyszenia.
2: Radio Złote Przeboje 90 FM.

świetle przewodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam, więc jestem z miasta. To widać, jestem z miasta. To słychać, jestem z miasta. To widać, słychać i czuć. W rytmie zachodów, w słowach kamieni, w spojrzeniu ptaków, w mowie przestrzeni rodzi się spokój, mówią, po jednym roku leczą się myśli.